0: negatywny wpływ na nasze zdrowie. A czy właśnie są jakieś czynniki, o których myśleliśmy, że są szkodliwe, a teraz okazuje się, że ich szkodliwość jest nieco mniejsza?
1: Tutaj, tak jak pan wspomniał, praktycznie wszystkie czynniki mogą mieć wpływ na nasze życie i oczywiście słyszymy głównie o tych negatywnych czynnikach, ale staramy się badać oba te narażenia. Jednym z takich czynników jest na pewno dieta. I tutaj zapytał pan bezpośrednio o czynnik, który był odbierany negatywnie, a w tym momencie może został usunięty z tej listy. Jednym z takich dobrych przykładów jest na przykład cholesterol z jajek, z żółtek jajek. Kiedyś myśleliśmy, że może on mieć za dużo cholesterolu z jajek, z naszej diety, może mieć bardzo negatywny wpływ na nasz organizm, głównie na układ krwionośny i na nasze serce. W dzisiejszych czasach z badań aktualnych wiemy, że nasz organizm świetnie radzi sobie z takim cholesterolem i przez to już wiemy, że nie jest on tak toksyczny.
0: Porozmawiajmy o tych czynnikach, które utrzymują swoje miejsce na tej negatywnej liście. Z niektórymi sami walczymy, no bo pierwsze, które przychodzi do głowy, to palenie papierosów. Na ile znaczenie palenia papierosów, no mówimy o europejskiej sytuacji, maleje dzięki temu, że no po prostu ludzie przestają palić albo nie zaczynają palić w ogóle.
1: Tutaj oczywiście palenie tytoniu od dłuższego czasu już wiemy, że ma bardzo negatywny wpływ na powstanie raka, w szczególności raka płuc. Jest to częściowo związane z badaniami, które prowadzimy w tym momencie. Na szczęście dzięki ogólnie badaniu tego wszystkiego, tego eksposomu z palenia tytoniu na nasz organizm, w tym momencie świadomość ludzi, ogólnie rzecz biorąc, zwiększa się, palimy mniej, nasze otoczenie, nasze środowisko jest dzięki temu mniej zanieczyszczone. No i mamy oczywiście nadzieję, że poprzez wprowadzenie tego typu polityk, jakby nasze organizmy będą mniej narażone na tego typu związki chemiczne.
0: Czy coś już wiemy o tym, jak reagujemy na te preparaty zastępcze, czyli jakby preparaty nikotynowe, ale nie związane z paleniem papierosów, czy też te inne e-papierosy, które no niestety też stają się popularne wśród młodych ludzi, czy już nauka jest w stanie nadążyć za tym, w cudzysłowie, postępem i powiedzieć coś więcej o tym, co to oznacza dla naszego zdrowia?
1: Tak, myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne pytanie. W tym momencie inicjatywy takie jak właśnie ten tytuł ambasadora eksposomu i ogólnie cały ten projekt finansowany z Unii Europejskiej ma na celu badanie i odpowiadanie na tego typu pytania. Tak jak pan wspomniał, jest to nauka, jest to jakby dziedzina, są to produkty bardzo, bardzo nowe, więc żeby zauważyć chroniczny, dłuższy wpływ na nasz organizm, potrzebujemy więcej czasu. Ale dzięki badaniom i dzięki finansowaniu tego typu badań jesteśmy w stanie na bieżąco śledzić, jak te czynniki mają, na przykład e-papierosy, jaki wpływ mają na nasze życie. I w tym momencie prowadzimy bezpośrednio badania na ten temat.
0: Czy są już jakieś pierwsze wyniki, czy pierwsze jeszcze nie oficjalnie opublikowane, ale takie, nazwijmy to, przecieki dotyczące rzeczywistej szkodliwości tych preparatów?
1: Tutaj myślę, że musimy jeszcze dać sobie czas na odpowiedź na te pytania, ze względu na to, że po prostu, tak jak wspomniałem, czas jest tutaj kluczowy. Bardzo łatwo jest powiedzieć, że coś ma bardzo negatywny wpływ na nasze życie. Oczywiście możemy tutaj wyprowadzić swoistego rodzaju hipotezy, ale z reguły te czynniki nie działają jako jeden czynnik, tak? Tutaj palenie tytoniu było bardzo, bardzo silnym czynnikiem, który miał na nas wpływ, ale z reguły te czynniki holistycznie, globalistycznie, połączone z innymi tak jakby związkami, mogą mieć negatywny wpływ i przez to musimy prowadzić te badania eksposomu, biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, nie jeden wpływ, powiedzmy.
0: Rak płuc to wciąż jeden z najbardziej niebezpiecznych zabójców we współczesnym świecie. No i niestety też potwierdza się, że niekoniecznie trzeba palić papierosy, żeby być zagrożonym tą chorobą. Więc proszę nam powiedzieć o jeszcze innych czynnikach zagrożenia w tym przypadku, ponieważ akurat nowotwór płuc jest pana tematem, panu bliskim. Wiemy oczywiście o zanieczyszczeniu powietrza jeszcze, czyli no, powietrzu, którym oddychamy. Co jeszcze?
1: Dokładnie. Tutaj, tak jak pan wspomniał, palenie tytoniu jest jednym z takich największych i najpoważniejszych narażeń i przez to, że ma taki bardzo destrukcyjny wpływ na nasz organizm, był to jeden z czynników, który pierwszy zauważyliśmy, skorelowaliśmy z rakiem płuc. Ale inne czynniki, takie jak smog, ogólnie zanieczyszczenie powietrza, może mieć bardzo negatywny wpływ na nasz organizm. I w tym momencie badania eksposomu również skupiają się na tym, aby zauważyć te czynniki i jakby sprawdzić ogólny wpływ na nasz cały organizm, również na pracę mózgu. I w tym momencie skupiamy się na tym. Tutaj również instytut, w którym ja pracuję, ponieważ czyli Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, zauważył, że jest to bardzo, bardzo ważny temat i w tym momencie utworzony został całkowity nurt, który wspiera badanie eksposomu, tak aby skoordynować pracę wielu różnych instytutów i wielu różnych naukowców. Tak jak wspomniałem, ja pracuję w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej, ale tytuł ambasadora eksposomu został mi nadany przez Instytut Salud Global, czyli Zdrowia Światowego, czyli inną jednostkę naukowo-badawczą. Ogólnie ten nowy nurt w EMBL-u ma za zadanie korelację właśnie tych badań, aby dokładnie dowiedzieć się, jakie inne czynniki, nie tylko tytoń, mogą mieć wpływ na nasze zdrowie. I również może to mieć znaczenie ze względu na różnice w jakby lokalizacji geograficznej. Dlatego między innymi ten tytuł ambasadora eksposomu został nadany nie tylko mi, ale również innym naukowcom z różnych części świata, tak aby razem pracując jakby badać tego typu zachowania i tego typu czynniki środowiskowe.
2: Do rozmowy Grzegorza Jaślińskiego z doktorem Patrykiem Polińskim wrócimy w Faktach jeszcze za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Pan przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Ropa taniej po słowach Donalda Trumpa. Rynki liczą na owocne rozmowy USA z Iranem. Dzień po przylocie ruszyli do pracy. Polscy strażacy wspierają Hiszpanów w walce z ogromnymi pożarami. Na ulicach Poznania pojawią się nowe koziołki. O tym, jak będą wyglądać, zdecyduje konkurs. Fakty rozpoczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców w Wielkopolsce. Są utrudnienia na autostradzie A2. Na wysokości miejscowości Dopiewiec między węzłami Buk i Poznań Zachód bus zderzył się z samochodem osobowym. W wypadku rannych zostało 5 osób. Jezdnia w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Ropa tanieje po zapowiedzi rozmów USA z Iranem. Ceny ropy spadły na początku poniedziałkowej sesji w Azji po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej nowych negocjacji w sprawie zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie i ponownego otwarcia ciśniny Ormus. Ropa Brent potaniała o ponad 4% do niespełna $84 za baryłkę. Podobną skalę spadku zanotowała amerykańska ropa WTI. Wcześniej Trump groził kolejnymi atakami na Iran, ale zapowiedział wstrzymanie działań, jeśli szybko uda się osiągnąć porozumienie. Teheran poinformował z kolei o postępie rozmów z Omanem w sprawie nowej trasy przez strategiczną cieśninę. A tymczasem ruch tankowców przez te strategiczne cieśniny spowolnił. Transport ropy przez cieśninę Ormus i Bab al-Mandab został ograniczony po doniesieniach o kolejnych atakach na statki. Przez Bab al-Mandab w niedzielę przepłynęło 18 jednostek z ładunkami towarowymi, mniej niż w poprzednich dniach. W cieśninie Ormus, przez którą przed konfliktem przechodziła około 1/5 światowego handlu ropą i gazem, ruch również wyraźnie osłabł. Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego poinformowała o 3 kolejnych incydentach z udziałem tankowców. Od soboty. Część armatorów wyłącza systemy śledzenia statków, co utrudnia ocenę rzeczywistego ruchu na tych kluczowych szlakach.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Polscy strażacy wspierają Hiszpanów w walce z pożarami. Dzień po przylocie do tego kraju na prośbę lokalnych służb cała grupa została skierowana do pomocy. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Jakie zadania przypadły polskim mundurowym?
3: Będą tworzyć bariery przeciwogniowe, tak by pożar nie rozprzestrzeniał się na kolejne obszary. Cała polska grupa, czyli 105 strażaków, została skierowana na miejsce w okolice miejscowości Pietr Alaves, kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Madrytu.
4: Noc na szczęście była spokojna, pożar się nie rozprzestrzenił, natomiast na pewno będziemy musieli rano, już będziemy tam na miejscu, zbudować takie linie obrony.
3: Powiedział mi młodszy brygadier Jakub Siczek, dowódca modułu GFFF, czyli grupy wyspecjalizowanej w walce z pożarami lasów. Grupa pozostanie w Hiszpanii jeszcze przez 9 dni, potem na Półwysep Iberyjski udadzą się ich zmiennicy. Cała misja polskich mundurowych jest zaplanowana do końca sierpnia.
1: W Poznaniu ma być więcej koziołków. Do tych z ratuszowej wieży i wyrzeźbionych w brązie na placu kolegiackim dołączą kolejne figury. Wiemy, gdzie staną, ale nie wiemy, jak będą wyglądać, bo o tym ma zdecydować konkurs.
5: Chcielibyśmy, żeby powstały miniaturowe rzeźby koziołków w różnych przestrzeniach miasta. Na początek, tak pilotażowo, planujemy realizację na ulicy Święty Marcin w okolicach zamku, przy Bramie Poznania oraz przy Bibliotece Raczyńskich.
6: Jakie to będą koziołki, takie jakie znamy tutaj z placu kolegiackiego, te rzeźby?
5: No to wszystko się okaże. Po to jest ten konkurs, żeby zaprosić do udziału rzeźbiarzy, projektantów, architektów.
1: Mówiła Paulina Itczak z Poznańskiego Urzędu Miasta w rozmowie z reporterem RMF Max Przemkiem Wałczyńskim. A do konkursu można zgłaszać się do 13 września. Nowe koziołki na ulicach Poznania pojawią się w przyszłym roku. Już około 200 razy nieśli pomoc goprowcy turystom w Beskidach tego lata. Ludzi wypoczywających w górach jest w tym roku dużo. Tak ocenia Ryszard Kurowski, ratownik beskidzkiego GoPro.
7: Niezmiennie cały czas życzymy ludziom bezpieczeństwa, ale cały czas tych wypadków jest za dużo. Właściwie statystyka letnia to zawsze jest około 400 wypadków. Mamy w tej chwili półmetek. Wypadków mamy około 200 wszystkich w sumie, czyli statystyka się nie zmienia. Chyba że bierzemy pod uwagę, że troszeczkę się zwiększyła ilość turystów, no to może utrzymująca się statystyka na poziomie zeszłego roku roku daje jakby powód do optymizmu.
8: Czy to jest tak, że już około połowy interwencji to są w sezonie wypadki rowerowe?
7: No ponieważ ten ruch rowerowy się bardzo rozwinął i bardzo duża frekwencja na tych formach turystyki jakby powstała, no to statystycznie rzecz biorąc połowa wypadków letnich to są wypadki rowerowe.
1: Z ratownikiem Ryszardem Kurowskim rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: No, w faktach wracamy do rozmowy na temat ekspozomu, czyli czynników środowiskowych i trybu życia, które mają wpływ na nasze zdrowie. Grzegorz Jasiński rozmawiał na ten temat z doktorem Patrykiem Polińskim, polskim neurobiologiem pracującym w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej w Barcelonie.
9: Wspomniał pan doktor o tym, że są pewne dobre wiadomości, czyli na przykład ćwiczenia fizyczne, w ogóle aktywność fizyczna, dobra dieta, to są akurat te czynniki zewnętrzne, choć trochę wewnętrzne, bo zależne od naszych decyzji, którymi możemy poprawić swój stan zdrowia, zmniejszyć ryzyko pewnych chorób. Czy są jeszcze jakieś inne? Czy państwo rozszerzacie swoje badania? No bo wśród takich nowych czynników to chociażby te wieczne chemikalia, czy też te substancje chemiczne, które się pojawiły w naszym otoczeniu, ale są też bo ja wiem też witaminy, których może być za mało, za dużo. Jak to wygląda? Jak te badania szeroko idą i co tam w tych badaniach wychodzi?
10: Tak, oczywiście staramy się zbadać jak najwięcej narażeń na nasz organizm w jednym czasie, czyli staramy się sprawdzić dla danego człowieka jak najwięcej tych różnych aspektów, takich jak dieta, wychowanie fizyczne, czy powiedzmy, nie wiem, fale radiowe, jak wpływają na nasz organizm. Tutaj z jednych takich ciekawych informacji jest to, że w tym momencie na przykład badania naukowe nie potwierdzają, aby fale radiowe, na przykład z naszych telefonów, miały bardzo negatywny wpływ na nasz organizm. Ale oczywiście musimy dlatego właśnie badać, starać się śledzić jak najwięcej tych czynników, tak żeby holistycznie, żeby ogólnie, totalnie wiedzieć, jak te wszystkie czynniki razem mogą mieć wpływ na nasz organizm.
9: Jeśli wspomniał pan o telefonach komórkowych, tak, to 20-25 lat temu to był bardzo modny wtedy temat. Te badania, dużo o nich mówiono, niektórzy przestrzegali, niektórzy uspokajali. Po tych 20-25 latach mówi pan, że raczej teraz już większość uspokaja.
10: Dokładnie tak. W tym momencie nasze badania naukowe ogólnie na świecie nie potwierdzają tego, że fale radiowe mogą mieć negatywny wpływ, ale oczywiście musimy badać to w dalszym ciągu, tak żeby być w 100% pewni, w jakim stopniu nasz organizm może adaptować się do ogólnie zmian środowiskowych i ekspozomu, ekspozycji na tego typu czynniki.
9: No a jak jest z tymi pozytywnymi czynnikami? Bo jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to wszyscy znamy historię o 10 tysiącach kroków, która okazała się bardziej reklamą, ale też oczywiście 10 tysięcy kroków dziennie nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Czy też są laboratoria, w których konkretnie bada się te minima, czy maksima aktywności, dzięki którym można no po prostu poprawiać stan swojego zdrowia i w konsekwencji przedłużać sobie życie, bo to tak z grubsza o to chodzi przecież.
10: Tak. Ogólnie wszystkie badania, które wykonujemy, pozwalają nam na określenie właśnie tego typu informacji częściowo. Myślę, że tutaj jedną z większych ról takiego ambasadora ekspozomu jest właśnie szerzenie takiej świadomości odnośnie tych pozytywnych wpływów na nasz organizm. Tak jak pan wspomniał, ćwiczenia fizyczne mają pozytywny wpływ, mogą mieć pozytywny wpływ, między innymi poprzez to, że obniżają stan zapalny w naszym organizmie i dzięki temu nasz organizm lepiej pracuje, jest lepiej dotleniony i dzięki temu nasz mózg lepiej pracuje. Poprzez oczywiście śledzenie tego typu badań, nie tylko na minioorganoidach, ale też również z wykorzystaniem większych organizmów czy populacji, tutaj między innymi współpraca międzynarodowa pozwala nam na określenie tego typu jakby strategii i wprowadzenie polityk. I tutaj jest Global, jest jakby pionierem w tym, aby poprzez prowadzenie tego typu badań nie poprzestać na samym badaniu, ale również tworzeniu specjalistycznych polityk, które będą dalej w społeczeństwie propagowane i będą jakby zwiększały świadomość naszego społeczeństwa odnośnie tych pozytywnych ekspozycji.
9: Jednym z takich ważnych tematów, o którym się mówi, jest pytanie i odpowiedź na pytanie, czy jeśli chodzi o palenie papierosów, to było, czy kiedy rzucić, nie? I jakby odpowiedź na to pytanie brzmi, zawsze jest dobry moment na to, żeby rzucić, bo jeśli się rzuci, to wiele tych negatywnych elementów tej naszej historii daje się jeszcze ciągle odwrócić. Czy w związku z tym, ale chciałbym zapytać o mniej optymistyczną rzecz, to znaczy, czy Państwo w swoich badaniach właśnie tych różnych czynników zauważacie jednak takie rzeczy, takie elementy, jak Pan mówi, takie narażenia, które na przykład w młodym wieku u dzieci prowadzą do takich skutków, które już potem trudno nadrobić. Czy są takie tematy, o których Państwo mówicie, gdzie nie można przegapić pewnych rzeczy?
10: Myślę, że to wszystko zależy od tego, jak nasz organizm, może powiem tak, jest bardzo, ma bardzo silną możliwość adaptacji. Więc na pewno są bardzo negatywne czynniki, tak jak Pan wspomniał, palenie tytoniu może powodować raka i oczywiście jest to już jakby zmiana nieodwracalna w tym sensie, że ten rak nie zniknie, prawda, całkowicie, sam z siebie. Oczywiście dlatego mamy specjalistycznie terapię. Ale tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, że tak jak już wspomniałem, nasz organizm ma bardzo silną możliwość adaptacji, więc w jakimkolwiek, myślę, momencie naszego życia mamy możliwość zmiany naszego typu zachowań, zmiany naszych jakby negatywnych rzeczy, które wykonujemy i poprzez to możemy oczywiście wesprzeć nasz organizm do funkcjonowania po prostu lepiej. Myślę, że to powinno być coś, co w naszym życiu jest kluczowe.
1: Z doktorem Patrykiem Polińskim, polskim neurobiologiem pracującym w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej w Barcelonie, rozmawiał nasz dziennikarz Grzegorz Jasiński.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: A czy my dziś mamy poniedziałek? No nie chcę być inaczej.
0: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: FM, zaczynamy fakty. Przedstawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Na dziś kolejna tura negocjacji Iran-USA. Donald Trump przekazał, że jest szansa na porozumienie. 18-letni Ukrainiec prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa 30-latki z Wrocławia. Do Polski z początkiem tygodnia mają powrócić upały. Kiedy możemy spodziewać się ochłodzenia? O tym za chwilę w faktach. Dziś mają się rozpocząć amerykańsko-irańskie negocjacje. Taką informację przekazał prezydent USA Donald Trump. Potwierdził też, że wstrzymał przygotowany wcześniej atak na ten kraj. Jak wyjaśnił, o rezygnację z uderzenia miały go prosić Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar oraz Iran. Wszystko było już gotowe do rozpoczęcia operacji. Właściwie o tej porze mieliśmy ruszyć. Byłoby to potężny atak. Wszystko było przygotowane. Ale kiedy sojusznicy proszą, żeby odwołać uderzenie, trzeba powiedzieć: dobrze, zobaczymy. Powodem ich prośby jest moim zdaniem to, że jest szansa na porozumienie. Najpierw porozumienie w sprawie Ormuzu, a potem porozumienie dotyczące programu nuklearnego. Albo, jak ja to nazywam, denuklearyzacji Iranu. Mówił Donald Trump na pokładzie samolotu Air Force One. Irańskie media państwowe zaprzeczyły jednak, by Teheran zwracał się do Stanów Zjednoczonych o odwołanie planowanego ataku. Dziś 18-letni Ukrainiec może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa 30-latki z Wrocławia. Przypomnijmy, w sobotę wieczorem kobieta została zaatakowana nożem na klatce schodowej jednego z bloków przy ulicy Gagarina. Według nieoficjalnych ustaleń sprawca miał ją śledzić już od przystanku autobusowego.
3: Krótko po zdarzeniu policjanci z tamtego komisariatu, czyli z komisariatu policji Wrocław Fabryczna z Wydziału Kryminalnego, zatrzymali sprawcę tego ataku. To 18-letni obywatel Ukrainy. Na ten moment to wszystkie informacje, które przekazujemy, wydarzenie jest objęte śledztwem prokuratorskim i najpewniej jutro wrócimy do państwa z większą ilością informacji.
2: Tak mówiła wczoraj Aleksandra Frost z wrocławskiej policji. Na razie nie wiadomo, co było motywem napaści, ani czy sprawca znał swoją ofiarę.
4: To są fakty w RMF FM.
2: Niektórzy dopiero zaczynają żniwa, inni są już prawie na końcu prac. Rolnicy przekonują, że plony w tym roku nie są na zadowalającym poziomie.
5: Koledzy na Lubelszczyźnie już skończyli żniwa i na Podlasiu. Niektórzy są dopiero na początku. Południe kraju już jest bardziej w zaawansowanym stopniu. Północ kraju 10-15%. Plony dużo niższe w skali kraju. Nawet niższe od prognoz, o których mówili analitycy. Jednak mroźna zima, sucha wiosna, przymrozki wiosenne, wzrost kosztów po wybuchu wojny w Cieśninie Ormus spowodował, że wiele gospodarstw oszczędzało też na nawożeniu. No i te warunki atmosferyczne nie sprzyjały budowaniu potencjału plonu.
2: Mówił Łukasz Pergoł, rolnik spod Działdowa w Warmińsko-Mazurskiem. A dziś do kraju mają wrócić upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia dla regionów od centrum aż po południowe krańce Polski. Alerty będą obowiązywały od godziny 12 do wieczora. Kiedy więc możemy spodziewać się teraz ochłodzenia?
6: Do końca przyszłego tygodnia z naszych map takich długoterminowych wynika, że upały nie odpuszczą, a wręcz znowu będzie jeszcze goręcej. W poniedziałek na południu Polski temperatura do 35-36 stopni, w centralnej Polsce około 30. No, znowu najchłodniej nad samym morzem 23-24, ale w Kołobrzegu na przykład nawet 26 może wystąpić, więc to będą ciepłe dni. I znowu na południu Polski opady deszczu i burze.
2: Prognozowała RMF FM synoptyk Ewa Łapińska z IMGW.
4: Nieznane karty historii w faktach RMF FM.
2: Oficer oddziału likwidacyjnego Komendy Głównej Armii Krajowej zidentyfikowany po ponad 80 latach. Odkrycie udało się dokonać dzięki złamaniu zakodowanych dokumentów AK. Porucznikiem o pseudonimie Ryś okazał się Jan Nowicki. W młodości był jednym z najlepszych napastników przedwojennego Lecha Poznań.
7: Niezwykła historia, niezwykłe odkrycie. Trochę, no właśnie, trochę podróży w czasie, trochę historii, trochę sportu. Sylwetka, o której za chwilę porozmawiamy, postać nieodkryta, nierozpoznana przez kilka dekad. O kim tak naprawdę będziemy teraz mówić, rozmawiać?
8: Rozmawiamy o poruczniku Rysiu, oficerze oddziału bojowego kontrwywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej, który przez ponad 80 lat znany był tylko z pseudonimu Ryś. Był jednym z pierwszych oficerów oddziału, który zajmował się likwidacją agentów Gestapo oraz osób, które zagrażały dowództwu Armii Krajowej. 82 lata różni historycy starali się zidentyfikować Rysia, ustalić jak się nazywał, skąd pochodził. Niestety okazało się, że część z jego biogramu, który występował w publikacjach lub w dokumentach Armii Krajowej, nie odpowiadał prawdzie. Dlatego trzeba było pójść inną drogą. Starałem się początkowo odnaleźć osoby, które pasowały do profilu Rysia i grafolog pani Kamila Hołówko porównywała pismo osób wytypowanych oraz Rysia i niestety wykluczyła wszystkie postacie, wszystkie osoby, które wytypowałem do roli Rysia i zostałem z niczym. Wtedy postanowiłem iść inną drogą, czyli spróbować rozszyfrować szyfrogramy Komendy Głównej Armii Krajowej, gdzie były zaszyfrowane dane personalne Rysia oraz innych żołnierzy z oddziału bojowego. Niestety okazało się, że szyfry posiadam, że posiadam kody, klucze, tylko te klucze nie pasowały w ogóle do tych szyfrów. Szukałem po Polsce osoby, która by się tym zajęła. Dwie instytucje w ogóle państwowe, które się zajmują tym na co dzień, nie odpowiedziały. Także jeden z uczonych z polskiej uczelni podjął się tematu, ale nie podołał. I wtedy zwróciłem się do profesora Remigiusza Wiśniewskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego, który poświęcił ponad pół roku i złamał jako pierwszy w historii szyfry akowskiego kontrwywiadu.
7: Jakie to uczucie trafić trochę do takiej historii, byśmy chyba powiedzieli, jak z książek, jak z filmu. Szyfry, nieznana tożsamość, druga wojna światowa w tle i nagle no, niemalże jak złamanie enigmy.
9: Niesamowita historia. Nie ukrywam, że gdy tutaj otrzymałem te szyfrogramy, to mocno to mnie zachęciło. Właśnie ta historia, te sukcesy, które odnosili akowcy i w ogóle wyzwania, jakie podejmowali, no to była duża mobilizacja. Natomiast no nie ukrywam, że te szyfrogramy no bardzo skomplikowane były, nie przypominały w niczym takich znanych ogólnie metod kodowania. Także no bardzo duże wyzwanie tutaj było i stopniowo takimi przełomami konsekwentnie udało się odkodować i ustalić tożsamość Rysia.
7: Gdybyśmy mieli może tak trochę, ja wiem, że to może tak łatwo zabrzmi z moich ust, że w prosty sposób wyjaśnić, ale jednak takiemu laikowi jak ja wyjaśnić, na czym polegały te szyfrogramy, na czym polegał ten kod?
9: Tak, tutaj szyfrogramy generalnie tam były zakodowane personalia, natomiast było ono zakodowane w taki sposób mocno nietypowy. To był taki szyfr ułamkowy, aczkolwiek najprawdopodobniej tutaj kodowanie następowało za pomocą tabeli. I ja w procesie dekodowania starałem się oprzeć na danych, które dysponowałem. To był niewielki fragment, ale już to pozwoliło mi takie pewne punkty zaczepienia ustalić. No, takim pierwszym przełomem to było ustalenie, że tam mamy porządek alfabetyczny, leksykograficzny. To pozwoliło mi taki przełom zrobić. Natomiast no, myślę, że takim kluczowym momentem było zauważenie powtórzeń. Powtórzeń w szyfrogramie to jest dosyć częste w przypadku szyfrów, ale też w dzisiejszych czasach, w czasach współczesnych. Na przykład to można porównać do takiej sytuacji, gdzie haker, próbując wykraść hasło, będzie próbował wykraść hasło z mniej zabezpieczonych portali, bo te takie no, portale, serwisy społecznościowe są dobrze zabezpieczone, ale właśnie haker wykradnie z tych mniej zabezpieczonych i wykorzystując adres e-mail, wykorzystując hasło, jeżeli stosujemy to samo hasło, zaloguje się na te dane do innych portali. Coś podobnego tutaj, taką analogię bym tutaj widział.
7: Jeśli chodzi o sylwetkę Rysia, co my o nim wiemy, może najpierw z tej takiej wojskowej właśnie kariery, w jakich akcjach on brał udział, czym on się zajmował?
8: Tak jak powiedziałem, Ryś był oficerem oddziału bojowego likwidacyjnego Armii Krajowej, oddział 993W, którego pierwszym dowódcą oraz twórcą był porucznik Leszek Kowalewski, twardy. Ryś brał udział m.in. w likwidacji agenta Gestapo w szeregach Komendy Głównej Armii Krajowej, Józefa Staszauera. Była to słynna akcja w barze za Kotarą, w którym został zastrzelony Józef Staszauer oraz 11 osób z jego otoczenia. Brał także udział jako dowódca akcji w likwidacji podpułkownika Michała Pochotowki, który dowodził takim komitetem ukraińskim w Warszawie, który kolaborował z Niemcami oraz prowadził nabór do dywizji SS Galicien i także w marcu 1944 roku został zlikwidowany. Ryś także brał m.in. udział w uwolnieniu oficerów Armii Krajowej z więzienia na Mokotowie. Brał udział w osłanianiu innych akcji, w innych likwidacjach. To były najsłynniejsze. Później został przed powstaniem włączony do tworzonego batalionu Pięść i tam dowodził jedną z kompanii tego właśnie batalionu, a później przeszedł do plutonu Juliusz, który wywodził się z Narodowej Organizacji Wojskowej i tam, dowodząc tym plutonem, poległ zasypany w jednym z budynków, które zostały zbombardowane przez lotnictwo niemieckie. Było to 20 lub 21 sierpnia 1944 roku i tam jakby historia Rysia się zakończyła, bo nie potrafiono ani odnaleźć jego ciała, potwierdzić, gdzie zginął, ani kim był. Wiedziano tylko, że się urodził w Poznaniu w 1910 roku. Były dwie daty, 24 czerwca lub października. Historycy powojenni, którzy zajmowali się jego oddziałem, szukali w Poznaniu wszystkich mężczyzn urodzonych w tych dwóch datach. Sprawdzili w Urzędzie Stanu Cywilnego akty ich metrykalne. Wszystkie historie zweryfikowali. Okazało się, że nie ma osoby, która odpowiadałaby Rysiowi. A ja i profesor Wiśniewski odkryliśmy po prostu, że on nazywał się Jan Nowicki. I później poszedłem tropem, szukałem Jana Nowickiego. Pewnikiem było to, że pochodził z Wielkopolski, bo używał dialektu wielkopolskiego, czego się nie można nauczyć ani udawać przez kilkanaście miesięcy w konspiracji. Szukałem Jana Nowickiego, przyjąłem właśnie, że pochodzi z Wielkopolski i że urodził się w 1910 roku. Szukałem w archiwach, szukałem w internecie i w końcu na Wiki Lech, czyli Wikipedii Lecha Poznań, znalazłem strzelca przedwojennego Jana Nowickiego, który był urodzony 24 czerwca 1910 roku. To mnie tknęło. Nie miałem żadnej informacji, co z nim było, gdzie się urodził, co było z nim po wojnie. Zdołałem ustalić, że miał trzech braci i dwie siostry, ale takim odkryciem największym było to, że na stronie cyfrowego Archiwum Poznania znalazłem zdjęcia przedwojenne Lecha, gdzie stał właśnie Jan Nowicki w 1937 roku z młodymi piłkarzami, m.in. z Edmundem Białasem, słynnym z tercetu ABC, którego uczył grać w piłkę. I ten Jan Nowicki na tym zdjęciu był bardzo podobny do Rysia z jedynego powstańczego zdjęcia, gdzie Ryś i Jan Nowicki dla mnie to były te same osoby.
2: Tłumaczyli historyk Wojciech Königsberg oraz profesor Remigiusz Wiśniewski z Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy dokonali tego odkrycia, a rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Rezerwacje stolików w restauracjach znacie. Rezerwacja miejsca na plaży za pomocą...

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM punktualnie o godzinie 5 przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam. Trump zapowiedział dalsze negocjacje z Iranem. Zastrzega jednak gotowość do użycia siły w razie braku porozumienia. Organizacje pacjentów za tak zwaną Lex Charlatan apelują do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy. Prawie 500 000 złotych dla mazurskich ratowników. Pieniądze pójdą na nowy sprzęt. Donald Trump zapowiedział tej nocy kolejne rozmowy z Iranem. Negocjacje z Teheranem mają się rozpocząć po południu czasu polskiego. Jak wyjaśnił prezydent, zrezygnował z planowanego ataku na Iran po prośbach Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru oraz, jak twierdzi, także samego Iranu. Trump powiedział, że liczy najpierw na porozumienie dotyczące cieśniny Ormus, a następnie umowę w sprawie programu nuklearnego Iranu. Zastrzegł jednak, że Stany Zjednoczone pozostają gotowe do użycia siły, jeśli rozmowy zakończą się niepowodzeniem. Irańskie media państwowe tymczasem zaprzeczyły, by Teheran zwracał się do Waszyngtonu o odwołanie planowanego ataku. Za oceanem pożary pustoszą stan Waszyngton. Ponad 600 budynków zostało zniszczonych, a około 60 tysięcy osób ewakuowano z rejonu miasta Spokane na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych. W całym stanie aktywnych jest 15 pożarów, które strawiły już ponad 100 tysięcy hektarów terenu. Władze nie informują na razie o ofiarach śmiertelnych. Gubernator za to ogłosił stan wyjątkowy. Blisko 12 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu.
3: Poranne fakty w RMF FM.
2: A w Polsce organizacje pacjentów apelują do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy Lex Charlatan. Chodzi o nowe przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną i znachorami. Ta ustawa przed weekendem została już uchwalona przez parlament. Teraz trafi właśnie na biurko prezydenta. A komentarze na ten temat zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Ostateczne zapisy ustawy Lex Charlatan zakładają, że rzecznik praw pacjenta będzie mógł nakładać kary finansowe, nawet do 1 000 000 złotych, na firmy, które oferują nielegalne terapie bez dowodów naukowych na to, że mogą wyleczyć, i do tego będzie mógł nakazać zablokowanie stron internetowych, które promują właśnie pseudomedycynę. A takie sytuacje regularnie się zdarzają, potwierdza Joanna Frączak-Kazana z Fundacji Pacjentów Onkologicznych Alivia.
5: Do naszej fundacji zgłaszają się osoby, które chcą na przykład uruchamiać zbiórki na finansowanie terapii o nieudowodnionej naukowo skuteczności.
4: Twórcy ustawy uspokajają, że nowe przepisy nie zakażą stosowania ziół czy diet, które wspierają zdrowie. Kary będą nakładane dopiero wtedy, gdy ktoś bezpodstawnie przypisuje tym ziołom czy diecie właściwości, które nie są potwierdzone naukowo, albo nakłania do rezygnacji z konwencjonalnej terapii. Jeśli prezydent podpisze ustawę Lex Charlatan, nowe przepisy wejdą w życie jesienią.
2: Blisko 500 000 złotych otrzyma Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z programu o ochronie ludności i obronie cywilnej. Umowa została już podpisana przez wojewodę, a dzięki wspomnianym środkom uda się doposażyć ratowników w sprzęt.
6: Kupimy rzeczy, które będą nam, i nie tylko nam, na co dzień służyły w naszej pracy, w naszej służbie, takie jak motopompy pływające, motopompy szlamowe, agregaty prądotwórcze, najaśnice, plecaki, torby medyczne, lornetki termowizyjne oraz całą masę innego sprzętu. Te rzeczy będą uzupełnieniem tego, co już mamy, a także uzupełnią te braki, które pojawiły się w trakcie naszej pracy.
2: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka. A jak my mówiliśmy już na antenie, dziś w wielu regionach Polski temperatura znów przekroczy 30 stopni. Tak będzie na przykład we Wrocławiu.
7: Cieszymy się z tych nadchodzących upałów, czy jednak nie za bardzo?
8: Oczywiście, że się cieszymy. Lubimy, dziewczyny, pogodę?
9: Po prostu my lubimy jeść lody też.
7: I wszystko jasne.
9: Tak.
7: A jakie najbardziej? Jaki lubisz smak?
9: Truskawkowy.
7: Widzę, że dziewczyny mają już czapki na głowie, więc jesteście przygotowani.
10: Tak jest, oczywiście. I w takim szczytowym słońcu po prostu chowamy się w domu, korzystamy z naszego ogródkowego basenu, a jak jest jeszcze tak względnie, to po prostu spacerujemy.
11: Do południa jest od jednej strony nasłonecznienie, no to wtedy żaluzje w dół, a od drugiej strony otwarte okna, otwarte drzwi, gdzie jest cień, po południu zamiast.
2: Takie rady usłyszała wczoraj od mieszkańców nasza reporterka Martyna Czerwińska. Zajrzyjcie na naszą stronę rmf24.pl. Tam mamy dla Was aktualną mapę pogodową. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dziękuję już za uwagę. Za niecałą godzinę rozpoczynamy poranne wydanie faktów. Zapraszam na nie w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Upał, jak słyszymy w faktach, wraca do...

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Lepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Mamy dla was fakty. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry i zapraszamy.
2: Dzień dobry, zaczynamy od nożownika z Wrocławia.
3: Dziś ten 18-latek zostanie doprowadzony do prokuratury.
2: S8 po wypadku zablokowana w Tomaszowie Mazowieckim w stronę Wrocławia.
3: W porannych faktach RMF FM nie zapominamy oczywiście o naszych siatkarzach.
4: Polska góra!
2: Cytat niedzieli. Polska sięga po złoto Ligi Narodów.
3: Ale będzie też w faktach bałtycki rekordzista.
2: Bartłomiej Kubkowski jako pierwszy przepłynął wpław Morze Bałtyckie. 18-letni Ukrainiec podejrzewany o atak nożem na 30-letnią wrocławiankę zostanie dzisiaj doprowadzony do prokuratury.
3: Przypominamy, do tragedii doszło w sobotni wieczór na Muchoborze Wielkim w stolicy Dolnego Śląska. Według nieoficjalnych informacji sprawca miał śledzić kobietę i zaatakować ją na klatce schodowej.
2: O szczegółach wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
5: Ranna 30-latka otrzymała kilka ciosów nożem. Przeszła operacja, jej stan lekarze określają jako ciężki. Zatrzymany w tej sprawie krótko po ataku 18-latek prawdopodobnie usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa. Tak zdarzenie wstępnie zakwalifikowała policja. Na razie funkcjonariusze nie zdradzają, czy nastolatek znał swoją ofiarę. Kobieta tuż po ataku resztkami sił miała powiedzieć sąsiadom, którzy spłoszyli sprawcę, że zaczepił ją w autobusie, a później śledził aż do bloku, w którym rozegrał się dramat. Rzecznik prokuratury okręgowej Jakub Dłubacz powiedział mi, że dziś rozpoczną się czynności procesowe z mężczyzną. Będzie mógł m.in. złożyć wyjaśnienia. Najpewniej prokuratura złoży też wniosek o tymczasowy areszt.
3: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty, a teraz uwaga, kierowcy w Łódzkiem.
2: S8 jest zablokowana w Tomaszowie Mazowieckim w stronę Wrocławia.
3: Jedna osoba została ranna w zderzeniu dwóch samochodów. Do wypadku doszło między węzłami ekspresówki Tomaszów Mazowiecki Centrum i Południe. Utrudnienia potrwać mogą do 7:00, uprzedzamy. Materiały przygotowane przez AI mają być teraz wyraźnie oznaczone.
2: W życie wszedł unijny akt o sztucznej inteligencji. Ma chronić przed wprowadzeniem internautów w błąd przez tak zwane deepfake'i, czyli nieprawdziwe informacje.
3: Nowe przepisy nie sprawią jednak, że takie treści zupełnie znikną z internetu.
2: W porannych faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co w praktyce wprowadza nowe prawo?
6: Akt o sztucznej inteligencji ma być batem na nadużycia w sektorze publicznym oraz ze strony przedsiębiorstw. Będą musiały wyraźnie oznaczać, że treść została wygenerowana przy pomocy sztucznej inteligencji. W przeciwnym razie narażą się na kary wysokie, maksymalnie do 15 milionów euro lub do 3% rocznego obrotu. Przepisy zmieniają też część usług. Chodzi o chatboty. Gdy na stronie internetowej firmy dostępny jest czat z pomocą, a jest obsługiwany przez AI, tutaj także musi pojawić się informacja na ten temat. Przepisy jednak nie wyeliminują deepfake'ów z internetu, dlatego że nie obejmują zwykłych użytkowników, czyli osób prywatnych.
3: No dobrze, to było AI, a teraz te najprawdziwsze z prawdziwych.
7: Siatkarskie emocje w faktach RMF FM.
2: Polscy siatkarze znów najlepsi w Lidze Narodów. Biało-czerwoni we wczorajszym finale rozgrywanym w chińskim Ningbo pokonali po tiebreaku reprezentację USA.
3: A z nami o pranku w faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM, który śledzi ten mecz.
8: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Wojtku. 5 setów, mnóstwo problemów, ale w końcówce to my zachowaliśmy więcej zimnej krwi.
8: Mam wrażenie, że także siły i dokładności. Nasi reprezentanci popełniali wczoraj mnóstwo błędów, ale w tym 5 decydującym secie, dzięki dobrym zagrywkom, czy to Fornala, czy Leona, udało się zbudować kilkupunktową przewagę. Wcześniej świetną zmianę dał Kamil Semeniuk, a w końcówce punktował także nasz blok.
9: Heroiczny bój, ale tym bardziej cieszy to, że to my na koniec cieszymy się ze zwycięstwa. Naprawdę ciężko opisać słowami to, jak jestem dumny z całej ekipy i z tej grupy ludzi.
8: Mówił po meczu libero naszej kadry Jakub Popiwczyk. Wywalczone wczoraj złoto Ligi Narodów jest 9. medalem, jaki pod wodzą Nikoli Grbicia zdobyli polscy siatkarze.
2: Siatkarska dynastia powróci po 6:30 w faktach sportowych, a teraz on, rekordzista Bartłomiej Kubkowski, przeszedł do historii jako pierwszy człowiek, który przepłynął wpław Morze Bałtyckie.
3: Po 55 godzinach spędzonych w wodzie i pokonaniu 160 km dotarł wczoraj do plaży w Dziwnowie.
10: Dawaj Bartek! Dawaj tu!
2: Piąta próba Kubkowskiego, pierwsza zakończona sukcesem. Pływak dedykował swój wyczyn podopiecznym Fundacji Cancer Fighters.
3: Brawa także dla fajterki Karoliny Szczepaniak. Po 58 godzinach, dokładnie z ponad 5 godzin temu, zakończyła swoją próbę zmierzenia się z Bałtykiem.
11: Brawo!
2: Olimpijka z Pekinu i Londynu, rekordzistka Guinnessa oraz rekordzistka świata w 72-godzinnym nieprzerwanym pływaniu.
3: To była jej druga próba przepłynięcia wpław Morza Bałtyckiego, zatem do 3 razy sztuka.
2: No albo tak jak w przypadku Bartłomieja Kubkowskiego, do 5.
3: Gratulacje, tak czy inaczej
2: ogromne
3: dla
2: gratulacje
3: wakacyjnych śmiałków.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Jeżeli ktoś ma w tym momencie ochotę...

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: 300 razy interweniowali od wczoraj strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru.
2: Według porannego raportu Państwowej Straży Pożarnej najwięcej, ponad 100 interwencji odnotowano w rejonie Katowic. Silny wiatr łamał drzewa m.in. nad zalewem Chechło, Nakło w powiecie tarnogórskim.
1: Według synoptyków w nowym tygodniu największym zagrożeniem będzie upał. Od 12 alerty będą obowiązywać w całej południowej Polsce.
2: A we Włoszech ekstremalne upały sięgające nawet 41 stopni Celsjusza w cieniu.
1: Tamtejsze Ministerstwo Zdrowia wprowadziło najwyższy czerwony stopień alertu w 25 z 27 największych miast kraju.
2: Mieszkańcy, z którymi rozmawiał reporter telewizji RAI, są przestraszeni.
1: Dzisiaj mamy niestety czerwony alert i tak będzie w najbliższych dniach.
2: Notujemy wzrost liczby pacjentów przyjętych ze względu na upałę o 30%. Radzimy wszystkim. Dużo pić, zostać w domu w najcieplejszej części dnia, jeżeli ktoś chce albo musi wyjść, niech szuka miejsc do ochłody.
1: Jak podał dziennik La Repubblica, wczoraj termometry we Florencji pokazywały nawet 53 stopnie. Na A1 wąskie gardło o poranku w Łódzkiem między węzłami Kamińsk i Radomsko.
2: Tam osobówka wjechała w barierę, zablokowany jest szybki pas autostrady w kierunku Katowic.
1: W porannych faktach jeszcze informacja dla wybierających się w Tatry.
2: Od dziś zamknięty dla ruchu turystycznego jest czerwony szlak prowadzący przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego. Powodem jest remont trasy, która jest w bardzo złym stanie technicznym.
1: Prace mogą potrwać około 3 tygodni. Zamknięcie czerwonego szlaku nie oznacza zamknięcia dojścia w kierunku Szpiglasowej Przełęczy.
2: Zostaje szlak żółty, czyli tak zwany ceprostrada prowadząca od schroniska nad Morskim Okiem w kierunku Szpiglasowej Przełęczy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: W faktach sportowych RMF FM siatkarska dynastia.
2: Tak jest, w historii Ligi Narodów po raz trzeci sięgamy po tytuł mistrzów. Wygrywając z USA 3-2 bronimy tytułu wywalczonego przed rokiem i to jest trzeci tytuł mistrzów WNL dla Polski. Mamy ich najwięcej spośród wszystkich męskich reprezentacji narodowych.
4: No heroiczny bój, heroiczna postawa Amerykanów, ale tym bardziej cieszy to, że to my na koniec cieszymy się ze zwycięstwa. Naprawdę, ciężko opisać słowami to, jak jestem dumny z całej ekipy i z tej grupy. Ludzi.
2: Dumny libero Jakub Popiwczak. Najskuteczniejszym biało-czerwonym w finale był Kamil Semeniuk, 17 punktów, ale MVP, najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju w Chinach, wybrany Tomasz Fornal, MVP turnieju w chińskim Ningbo. Gorące emocje siatkarskie składamy teraz wakacyjnym wstępem do zimy.
5: Wisła, letnia Grand Prix. Pierwsze letnie zawody.
2: Piotr Żyła zapraszał na pierwsze letnie zawody Grand Prix skoczków narciarskich. W Wiśle błysnął wczoraj Kamil Waszek. Ten 19-latek zaskoczył wszystkich. Po pierwszej serii był trzeci po kapitalnym skoku na odległość 137 metrów. W drugiej serii poszybował krócej, 128. To nie wystarczyło do podium, no ale był szósty. Niestety szpice w jego nartach nie pasowały do szablonu i dlatego Polak został zdyskwalifikowany. Po tej dyskwalifikacji to tegoroczny potrójny medalista olimpijski Kacper Tomasiak, zajmując 10. lokatę, okazał się najlepszym z biało-czerwonych. Kolejne zawody, letnie Grand Prix w weekend we francuskim Courchevel. Tomasiak, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Piotr Żyła nie jadą. Mają trenować. A w piłkarskiej ekstraklasie liderem Legia Warszawa pokonała 3-1 Zagłębie Lubin.
6: Pociągnęliśmy kibiców, oni nas i oby tak dalej.
2: Krótko trener Marek Papszun. Dziś ostatni mecz drugiej kolejki ekstraklasy tu w Krakowie. Krakowia kontra Pogoń Szczecin wieczorem o 19:00.
7: Magdalena Karwat-Marek, zobaczmy, co w pogodzie.
8: No, po tej troszkę.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski. Polecamy.
2: Centralna e-rejestracja wizyt u lekarza od dzisiaj jest rozszerzona.
3: W faktach sprawdzimy, co to oznacza dla pacjentów, no i zbieramy komentarze.
4: Potrzebujemy dużo specjalistów i dużo wolnych terminów, a nie zawsze się tak układa.
2: A co przyniesie ten tydzień w polityce?
3: Sprawdzamy i pytamy o przyszłość PiSu po rozłamie.
2: Hakerski skandal w Portugalii.
3: Na Węgrzech plany wyłączenia na miesiąc elektrowni atomowej.
2: No, a w Poznaniu na ulicach pojawi się więcej koziołków.
3: Ponad 2 miliony terminów wizyt u lekarza są dostępne w ramach nowej wersji centralnej e-rejestracji.
2: Od dziś, jak mówiliśmy, ten mechanizm jest rozszerzony. Są w nim zapisy na konsultacje u 8 kolejnych specjalistów. Według Ministerstwa Zdrowia ma to uporządkować kolejki do części lekarzy.
3: Jak to działa w praktyce, sprawdza reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Michale, na jakie wizyty od dzisiaj można zapisać się przez centralną e-rejestrację?
5: Między innymi do endokrynologa, do nefrologa, do pulmonologa, do specjalisty chorób zakaźnych i do kardiologa. Tutaj chodzi tylko o pierwszorazowe wizyty, na które wcześniej musimy dostać skierowanie od naszego lekarza rodzinnego, bo centralna rejestracja nie działa w przypadkach pilnych i w przypadkach nagłych.
2: A jak lekarze komentują te zmiany?
5: Porównują rejestrację do dużej bazy wolnych dat i wolnych godzin wizyt u lekarza na NFZ. Internista profesor Piotr Dąbrowiecki liczy, że to faktycznie usprawni umawianie się na konsultacje czy na badania, ale ostrzega, że w ten sposób nagle wolnych terminów nie przybędzie.
4: Jeżeli będzie tak, że ci pacjenci będą musieli skakać po różnych poradniach albo jeździć gdzieś daleko, bo tam gdzieś jest możliwość szybciej, tu niestety trzeba długo czekać, no to nadal to chyba nie odpowiada na potrzeby pacjenta.
5: Ważne jest to, że z rejestracji mogą korzystać też osoby, które nie mają internetowego konta pacjenta, a nawet nie korzystają z internetu. Wolne terminy można sprawdzić w swojej przychodni. Placówki muszą umożliwić zapisywanie się też w tradycyjny sposób na miejscu.
2: Jak wy oceniacie centralną rejestrację? Co waszym zdaniem wymaga poprawy?
3: Do waszej dyspozycji jest adres fakty@rmf.fm. Nasi dziennikarze przekażą wasze uwagi do Ministerstwa Zdrowia.
2: W Sejmie rozpoczęła się wakacyjna przerwa, no ale w polityce trudno mówić o sezonie ogórkowym.
3: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus z Mateuszem Morawieckim na czele formalnie nadal nie zostali wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości.
2: W porannych faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy w tym tygodniu ich przynależność partyjna może się zmienić?
6: No, sami politycy związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus twierdzą, że nic się nie zmieni, bo z partii zostali już wypchnięci, mimo że formalnie nadal są członkami Prawa i Sprawiedliwości.
7: Myślę, że warto opierać się na stanach faktycznych, a na stanie faktycznym my zostaliśmy z PiSu wyrzuceni.
6: Mówi poseł Marcin Horała. Zapytałem więc, czy będzie kłamstwem, jeśli przedstawię go jako polityka Prawa i Sprawiedliwości.
7: Jestem członkiem szerokiego ruchu Rozwój Plus, którym jest Stowarzyszenie Rozwój Plus, którym jest Klub Parlamentarny Rozwój Plus, a na partię pewnie przyjdzie czas, ale to w przyszłości będziemy się tym martwić.
6: W przyszłości, czyli prawdopodobnie po decyzjach rzecznika dyscyplinarnego PiS. Karol Karski ma zdecydować w sprawie członków ugrupowania, którzy nie podpisali oświadczenia o przynależności. Zgodnie z zapowiedziami decyzje powinny zapaść w ciągu najbliższych 2 tygodni.
3: 15 października odbędzie się konwencja Stowarzyszenia Rozwój Plus, co wczoraj zapowiedział Mateusz Morawiecki.
2: A w centrum Warszawy od teraz nowe utrudnienia czekają kierowców. Drogowcy rozpoczynają dzisiaj remont wiaduktu Alei Niepodległości przy Głównym Urzędzie Statystycznym.
3: Właśnie teraz drogowcy zamknęli po jednym pasie każdej jezdni trasy Łazienkowskiej. Prace mają potrwać 4 tygodnie i zakończą się na początku września.
2: To fakty RMF FM. Prywatne dane prezydenta Portugalii Antonia José Siguero oraz członków rządu i wysokich rangą urzędników podległych mu instytucji wykradzione przez hakerów, w tym adresy zamieszkania oraz numery telefonów.
3: Według portugalskich mediów wśród poszkodowanych m.in. osoby z kierownictwa portugalskich służb wywiadowczych oraz policji. Węgierska elektrownia jądrowa w Pakszu może zostać wyłączona na ponad miesiąc. Taką informację przekazał węgierski premier Peter Madziar.
2: Przed nami 5 najbardziej krytycznych dni. Jutro elektrownia w Paksz nie będzie produkować prądu, a przed nami na jego rentrze 40-stopniowe dni. Sieć energetyczna, nasze służby publiczne i my sami będziemy pod ogromnym obciążeniem. Tak mówił wczoraj Peter Madziar, zastrzegając, że w zależności od poziomu wody w Dunaju, ostatnio pracująca turbina elektrowni jądrowej może zostać wyłączona jeszcze dziś. A na ulicach Poznania, jak mówiliśmy, pojawi się więcej koziołków.
3: Nowe figurki pojawią się w 3 miejscach. Przy Centrum Kultury Zamek, Bibliotece Raczyńskich oraz Bramie Poznania.
2: Miasto ogłosiło konkurs na ich projekt.
8: Będą to rzeźby wykonane z brązu, tak jak w wielu innych miastach, mają być taką właśnie atrakcją promującą miasto, przyciągającą turystów, mieszkańców.
3: Wyjaśniała Paulina Itczak z Poznańskiego Urzędu Miasta.
2: A te nowe koziołki pojawić się mają w przyszłym roku.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Smuzik Karwat Marek.

0: Warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: RMF Gold.
1: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
2: Aktywa RMF FM.
3: Szybko rośnie poziom zagrożenia pożarowego w lasach.
4: Zgodnie z najnowszym komunikatem Instytutu Badawczego Leśnictwa, większość nadleśnictw objęta jest ostrzeżeniami. Na Lubelszczyźnie, a także w części Mazowsza i Małopolski są to alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali.
2: Od 12:00 przypominamy, w całej południowej części kraju obowiązywać będą ostrzeżenia synoptyków przed upałami. Termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza.
4: Według prognoz ta fala upałów utrzyma się co najmniej do czwartku.
2: Eksperci z CERT Polska ostrzegają tymczasem przed nowym sposobem wyłudzania danych za pomocą aplikacji WhatsApp.
4: Oszuści rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie, prosząc o oddanie głosu. Po kliknięciu w link przestępcy otrzymują dostęp do konta właściciela.
2: W ten sposób właśnie zaatakowane zostało m.in. konto wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy.
4: Jeżeli padniemy ofiarami oszustwa, należy jak najszybciej odparować wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji. To jest jedyny sposób, aby odciąć dostęp przestępcom.
2: A już za pół godziny poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie o poranku wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
4: Kiedy zacznie działać nowa rządowa aplikacja do ostrzegania ludności? Czy będzie częścią M-Obywatela? A może powstanie jako osobny system?
2: Już teraz zapraszamy 7:58.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy.
6: Dostaliśmy kolejnego SMS-a pod tytułem

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Polecamy.
2: System ostrzegania przed zagrożeniami w Polsce do poprawy.
3: Politycy są tu wyjątkowo zgodni po tym, jak w zeszłym tygodniu rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie.
2: Obawy i pytania mają też mieszkańcy terenów leżących na wschodzie kraju.
4: Dlaczego pozwolili tej rakiecie spaść?
5: Co mamy robić w danym momencie? Gdzie faktycznie są miejsca schronienia? Bo może być różnie.
3: Za moment gościem porannej rozmowy wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
2: A na początek pilna informacja dla kierowców z gorącej linii RMF FM. Utrudnienia na Krajowej 60 w województwie mazowieckim.
3: W miejscowości Różan na jezdni w kierunku Makowa Mazowieckiego zapalił się samochód.
2: Tam cały czas pracują służby, droga jest zablokowana w obu kierunkach. Potrzebne są zmiany w systemie ostrzegania Polaków przed zagrożeniami.
3: Politycy w tej sprawie wyjątkowo jednogłośni. Po tym jak w czwartek na Lubelszczyźnie o poranku spadła rosyjska rakieta, mieszkańcy regionu nie otrzymali wówczas żadnej informacji, co było powodem wycia syren niemal w całym województwie przed czwartą rano.
6: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji już zapowiedziało zmiany dotyczące alertów. Tak, po tym alarmie, po syrenie powinien być taki alarm RCB dotyczący tego, co się stało, tak żeby Polacy, którzy zostali ostrzeżeni alarmem, potem mogli spokojnie pójść spać.
2: Tak mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Podobny głos koalicjanta Krzysztofa Hetmana z PSL-u.
7: Zdziwienie budzi SMS przysłany w środku nocy w sprawie Czadu, a brakuje wiadomości dotyczącej tego, co się zdarzyło chociażby z środy na czwartek. Jestem przekonany, że to można w szybki sposób naprawić.
3: Do naprawy właśnie wzywa też opozycja, ale w krytycznych słowach.
8: Widzimy jasno po przypadku rakiety, że system nie zadziałał. To znaczy, że przez 2 lata i 7 miesięcy rząd Donalda Tuska, który wcześniej krytykował rządy Prawa i Sprawiedliwości w tych sprawach, po prostu nie zrobił nic. Mamy w tej sprawie bardzo wiele do zrobienia.
2: Mówi Tobiasz Boheński z Prawa i Sprawiedliwości, a po tym jak rosyjska rakieta spadła w Tarnawie Kolonii, dużo pytań do wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka mają mieszkańcy Lubelszczyzny.
4: Skoro wszyscy widzieli tą rakietę, dlaczego nikt jej nie zestrzelił? Dlaczego pozwolili tej rakiecie spaść?
5: Ja rozumiem, że są tajemnice, o których nie wszyscy obywatele powinni wiedzieć i to są na szczeblach wyższych załatwiane, ale prosta informacja dla nas, obywateli, co mamy robić w danym momencie? Czy faktycznie poszła zaraz fama, że zawodowi żołnierze zapasy nienaruszalne żywności muszą z jednostek odbierać? To był jeden przypadek, a obiegło plotka już pół Lublina, że jest pospolite ruszenie i że coś się dzieje. Więcej prostej informacji, no i praca nad tym, gdzie faktycznie są miejsca schronienia, bo może być różnie.
3: To była długa lista pytań, czas na odpowiedzi.
9: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
10: Dzień dobry, moim gościem jest Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA. Witam, panie ministrze.
11: Dzień dobry,
10: panie ministrze, no to co z tymi pytaniami? Dlaczego nie zestrzelono rakiety? To jest pierwsze pytanie. Rzeczywiście masa ludzi zadaje to pytanie. I polityków, i może nie ekspertów, ale...
11: Oczywiście bardzo ważne pytanie. Jeżeli chodzi o działania wojska, to opisał je szczegółowo wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Były polskie myśliwce, które przechwyciły, znaczy były w zasięgu tej rakiety i jej lot był monitorowany, jak mówi wojsko. Tutaj oddajemy oczywiście wojsku głos w tej sprawie i mamy zaufanie do wojska. Chcę wyraźnie powiedzieć, że Polska jest wspierana przez NATO w zakresie obrony naszej przestrzeni powietrznej. Działają na terenie naszego kraju sojusznicy i są wsparciem w zakresie ochrony naszej przestrzeni powietrznej. My, przypomnę, zrealizowaliśmy duże projekty związane z pozyskaniem systemu przeciwrakietowego i realizujemy wielki projekt antydronowy.
10: I to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, bardzo istotne. Co mamy robić? Słyszymy alarmy, rzeczywiście zabrakło tych kolejnych informacji. Ludzie obudzili się, po czym czekali na informacje w radiu lub w telewizji. Nie było, była muzyka, to naturalne, bo ja też nic nie wiedziały. I dopiero kilka godzin później coś się wydarzyło. Co robić w sytuacji, kiedy słyszymy alarm?
11: Od wielu miesięcy wskazujemy w poradniku bezpieczeństwa, miesięcy już ponad roku, wskazujemy w poradniku bezpieczeństwa zachowania w różnych sytuacjach zagrożenia kryzysowych i również ta sytuacja zagrożeń z powietrza jest opisana. No przede wszystkim oczywiście trzeba stosować się do do tych komunikatów, które są podejmowane.
10: No nie było żadnych komunikatów.
11: Nie, no był komunikat, jeżeli chodzi o system alarmowy. To jest podstawowa informacja.
10: Ale o to się pytam. Słyszymy komunikat alarmowy, czyli alarm i co?
11: I to jest hasło schowaj się, ukryj się po prostu. I najkrócej mówiąc, w przypadku napadu powietrznego ten czas na reakcję jest niezwykle krótki.
10: Gdzie się mamy ukryć? Bo tutaj padło pytanie o te miejsca schronienia. To znaczy rozumiem, że jak ktoś mieszka w domku jednorodzinnym, to chowa się do piwnicy.
11: Generalna zasada, jeżeli przebywamy w tym czasie w budynku, zejść jak najniżej we własnym domu, tak jak pan redaktor powiedział, szukać schronienia nie w pobliżu okien, tylko jak najdalej okien, żeby nas od okien dzieliły przegrody, ściany po prostu w budynkach wielorodzinnych, również do dołu, do piwnic w otwartej przestrzeni. Jeżeli jesteśmy, to jest aplikacja i warto ją sprawdzić. Nie w czasie alarmu, bo wtedy tego czasu jest bardzo mało. Gdzie się ukryć? Stworzyliśmy aplikację, która pokazuje wszystkie potencjalne, dostępne w tej chwili miejsca ukrycia.
10: A jeśli go nie ma w pobliżu, to co? No bo sprawdzamy, nie ma. No w tej chwili nie ma takiego miejsca. No to tak się zdarza. Czasami jesteśmy gdzieś w drodze. To co wtedy?
11: No jeżeli jesteśmy w drodze, to trzeba wykorzystać naturalne przeszkody dla rażenia, czyli jakieś zadołowania, nasypy, no po prostu korzystać z tego, co daje wtedy nam ukształtowanie terenu. Jeżeli chodzi o alarm, o alertę RCB, to...
10: To za chwilę pan, panie ministrze, powie, tylko pożegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
2: W radiu RMF 24 ciąg dalszy porannej rozmowy w RMF FM.
3: Jej gościem, przypominamy, wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, który odpowiada na długą listę waszych pytań. Polecamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Nie ma tak w innych radiach, że w jednej prognozie jest i Karwat, i Mała.

o zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słuchasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Integrację systemu Syren, które są podstawą alarmowania w przypadku ataku z powietrza, potwierdza w porannej rozmowie w RMF FM wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
2: W tym naszym systemie, który opisuję, mamy po pierwsze syrenę. Wyciągamy wnioski z tego, co się wydarzyło i musimy zautomatyzować ten proces, żeby wysyłanie alertu RCB poprzez systemy w telefonii komórkowej, SMS-y, było również błyskawiczne.
3: Już teraz działa aplikacja Regionalny System Ostrzegania. W najbliższym czasie zapadną decyzje, czy do ostrzegania wykorzystać M-Obywatela, czy też zupełnie nową aplikację.
1: Pracowity weekend jurajskich goprowców. Ratownicy na Jurze pomagali uczestnikom dwóch obozów harcerskich.
3: Kilkoro dzieci trafiło do szpitali. W faktach reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Jaki był powód?
4: No, można powiedzieć, że przyczyniła się do tego pogoda. Najpierw goprowcy interweniowali na terenie obozu harcerskiego w Kostkowicach. Udzielili pomocy 11 osobom. Pięć z nich, między innymi z objawami udaru cieplnego i odwodnienia, wymagało hospitalizacji. Kilka godzin później ratownicy GOPR-u wraz ze strażakami i policjantami brali udział w ewakuacji 120 uczestników obozu harcerskiego z Podlesic. Tam szkody wyrządziła nawałnica. Obozowicze zostali przetransportowani do szkoły w Kroczycach, gdzie pomocy medycznej udzielono 10 z nich. Jedna harcerka jeszcze na terenie obozowiska została przekazana przez GOPR zespołowi ratownictwa medycznego i trafiła do szpitala. W sumie w działaniach na Jurze na terenie obozowisk harcerskich brały udział 4 zespoły GOPR-u.
3: Kuba pogrążona w ciemnościach.
1: Kolejna, szósta już od początku roku awaria sieci energetycznej, przy czym tylko w lipcu były 3 takie całkowite przerwy w zasilaniu.
3: Państwowa firma potwierdziła na platformach społecznościowych całkowite odłączenie krajowego systemu elektroenergetycznego.
1: Ten system energetyczny 10-milionowej wyspy opiera się na 7 elektrowniach, które mają ponad 40 lat. Awarie nasiliły się od stycznia, gdy Stany Zjednoczone po obaleniu prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro objęły Kubę blokadą naftową.
3: Wenezuela była głównym dostawcą ropy dla Kuby.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Tomaszu, to od czego zaczynamy? Fakty sportowe?
1: No, po takiej niedzieli chyba nie może być inaczej niż siatkówka i nasi mistrzowie Ligi Narodów, którzy wracają z dalekiego chińskiego Ningbo. Tak śpiewali, wychodząc z hali Bailun Gymnasium, wyjeżdżają z ciężkimi bagażami, wygrywając finał z Amerykanami. Zarobili w tegorocznej Lidze Narodów ponad 1 103 000 dolarów, czyli ponad 4 miliony złotych. Aż 40 milionów dolarów w najbliższe 4 lata, a nie 8 jak dotychczas. Taką propozycję złożył związkom zrzeszonym FIFA, w tym PZPN-owi, prezes centrali Gianni Infantino w zamian za zgodę na prywatyzację mundiali. Jakie rodzi to konsekwencje? Na przykład hydration breaki na nawodnienie, jakie wprowadzono na ostatnich mistrzostwach. 104 mecze po 2 przerwy 3-minutowe, 208 szans w najlepszym czasie reklamowym. Bojkot europejskich federacji UEFA okazał się skuteczny, pomysł Infantino poległ, ale szczerze wierzę, że Donald Trump współpracował z Giovannim Infantino w tej sprawie. Tak mówi były wiceprezes FIFA Irlandczyk Jim Boyce. Wiosną, przypominam, wybory nowego szefa FIFA. Ciekawe, kto wystartuje przeciwko Infantino. W piłkarskiej ekstraklasie GKS Katowice, lepszy od Radomiaka, wygrano wieczorem 3-1. Legia Warszawa liderem, identycznym wynikiem pokonała Zagłębie Lubin. Komplet punktów ma także druga Jagiellonia Białystok. Z kolei po 2 porażki odnotowały Wieczysta Kraków i Pucharowicz Raków Częstochowa. A dziś ostatni mecz drugiej kolejki. Krakowia zagra z Pogonią Szczecin. Na koniec jeszcze krótki przejazd rajdówką zwycięzcy rajdu Finlandii. Sami Pajari z Toyoty wygrywa u siebie z pilotem Marko Salminenem. Drugi z rzędu triumf finałów w rajdowych mistrzostwach świata. Zwycięstwo w Estonii było wielkim wydarzeniem, ale zwycięstwo u siebie to jest zawsze coś wyjątkowego. Szczęście Pajariego, pech kolegi z zespołu aktualnego mistrza Sebastiana Ogiera. Groźny wypadek Francuza razem z pilotem Julienem Ingrassią przeszli szczegółowe badania, spędzili noc na obserwacji w szpitalu. Lider rajdowej klasyfikacji generalnej to Walijczyk Elfyn Evans.
6: Magic Karwat Marek przy mikrofonie, słuchamy.
0: RMF Gold.

Słuchaj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Że faktów wydanie. Magdalena Wojtan i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: Od dziś ważna zmiana dla kobiet.
3: Po 25 roku życia możecie korzystać z bezpłatnego badania medycznego HPV DNA.
2: Czym dokładnie jest to badanie, wyjaśni za chwilę nasz dziennikarz.
3: Ciężarówka w rowie i utrudnienia na Krajowej 62 w Kujawsko-Pomorskiem.
2: Od dziś ostrzegamy, wracają upały, a środa będzie ekstremalnie gorąca.
3: W faktach też o motywacji do pracy.
2: Jak ją znaleźć? Oto jest pytanie. Jest 9, to fakty RMF FM. Wszystkie kobiety, które skończyły 25 lat, mogą korzystać od dziś z bezpłatnego badania medycznego HPV-DNA.
3: Ten test od początku sierpnia zastąpił tradycyjną cytologię w ogólnopolskim programie, który pozwala wykryć raka szyjki macicy na najwcześniejszym etapie.
2: Tak jest. Ze specjalistami rozmawia na ten temat nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Michale, czym nowy test HPV-DNA różni się od tradycyjnej cytologii?
4: Jest zdecydowanie dokładniejszy i gdy wynik jest ujemny, kolejne badanie można wykonać dopiero za 5 lat, czyli jest to, co najważniejsze, dłuższy spokój dla kobiety. To jest bardzo czułe badanie molekularne. Tak to tłumaczy profesor Andrzej Nowakowski z Narodowego Instytutu Onkologii.
5: Głównym benefitem jest bardzo duża czułość, olbrzymia czułość przekraczająca 97%, która skutkuje tym, że odsetki wyników fałszywie ujemnych, czyli najbardziej groźnych, te przypadki będą niezmiernie rzadkie i jest to badanie, które zabezpiecza pacjentkę na najbliższe 5 lat przed rozwojem zaawansowanych zmian szyjki macicy.
4: To nowe badanie wykonywane jest dokładnie w taki sam sposób jak tradycyjna cytologia.
2: A jak kobiety mogą zapisywać się na to badanie?
4: Na przykład przez internetowe konto pacjenta albo na miejscu w konkretnej przychodni. Sprawdziłem przed chwilą właśnie na internetowym koncie pacjenta. W całym kraju to badanie w ramach NFZ teraz wykonuje ponad 2900 placówek.
2: Słuchajcie faktów RMF FM. Ciężarówka wjechała do rowu na 62 w Kujawsko-Pomorskim.
3: W potoku między Brześciem Kujawskim a Włocławkiem policja kieruje ruchem.
2: Skosić i zapomnieć. Tak o tegorocznych żniwach mówi część rolników. Wpływ na niższe plony ma m.in. pogoda.
6: 20% areału ścięte, jęczmienia zimy, facelia, troszeczkę przężyta, owse i pszenice jeszcze nie gotowe, że to tak samo. Będziemy próbować wjeżdżać w rzepak po ostatnich deszczach. Już doszedł do pełnej dojrzałości, najszybciej będzie przesychał. Miejmy nadzieję, że pogoda się poprawi. Potrzebujemy około 2 tygodni. Ciągiem, żeby móc zakończyć żniwa, skosić i zapomnieć, bo drugi bardzo ciężki, jak nie cięższy rok niż poprzedni.
3: To Łukasz Pergoł, rolnik spod Działdowa w Warmińsko-Mazurskiem. Upały wracają dzisiaj na południu kraju do 36 stopni, w centrum około 30.
2: Przyjemne 24 kreski na wybrzeżu.
3: No i te upały szybko nie odpuszczą, bo jutro...
7: Jeszcze cieplej, w centralnej i południowej Polsce 36-38 stopni, na północy około 30 stopni i znowu front atmosferyczny z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Także lato będzie w pełni, ponieważ codziennie będą albo upały, albo burze i taka przemijanka pogodowa, można powiedzieć. Gorąca, zwrotnikowa masa powietrza utrzymuje nam się do końca tygodnia na przeważającym obszarze kraju, także i w środę spodziewamy się upału do 35-36 stopni na południu Polski i w czwartek i w piątek również, nieco chłodniej w tej Polsce północnej, ale tam też temperatury około 28-30.
2: A prognozowała synoptyki MGW Ewa Łapińska.
8: To także są fakty.
2: A w nich temat w sam raz na poniedziałek. Pytanie, jak się zmotywować do pracy?
3: Grzegorz Jasiński przynosi najnowsze wyniki badań na ten temat, no i okazuje się, że sprawa niestety nie jest tak prosta.
9: Na razie na motywujące pigułki raczej nie ma co liczyć. Badacze z Uniwersytetu w Nagoi przeprowadzili zaawansowane badania na szczurach. Skoncentrowali się na tak zwanych neuronach oreksynowych, komórkach nerwowych w podwzgórzu mózgu, które regulują m.in. sen, czuwanie i apetyt. Wiadomo było, że mają one także znaczenie dla motywacji, gdy osiągnięcie nagrody jest trudniejsze niż myśleliśmy, albo nagroda się opóźnia. To się potwierdziło, gdy blokowano ich aktywność, motywacja spadała. Okazało się jednak, że w drugą stronę to nie działa. Pobudzanie aktywności ponad normalny poziom motywacji nie zwiększało. Dopóki naukowcy nie poznają tego elementu układanki, musimy się motywować jak do tej pory.
3: Mamy nadzieję, że do słuchania kolejnych faktów RMF FM nikogo motywować nie trzeba. No na pewno nie Spidermana.
2: Ten nowy film, który w piątek wszedł także do naszych kin, Spiderman Całkiem Nowy Dzień, zarobił weekend od otwarcia na całym świecie 927 milionów dolarów.
3: 355 milionów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
2: A to uczyniło go drugim najlepszym filmem otwierającym w historii kina w USA.
10: Spider-Man is in the direct vicinity.
11: Oh yeah? No way, that's crazy.
2: Całkiem nowy dzień. Po raz czwarty z niecałkiem nowym Tomem Hollandem.
3: A rekordzistą wciąż Avengers i koniec gry.
2: 7 lat temu w weekend otwarcia zarobili 467 milionów dolarów po uwzględnieniu inflacji.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dowiedzmy się, co nas czeka.
0: RMF Gold.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Reklamy FON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM Magdalena Wojtan i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: Ofiara brutalnego morderstwa odkryta na warszawskiej Ochocie.
3: Policjanci zatrzymali 32-latka podejrzanego o zabójstwo 52-letniej kobiety.
2: Potem ustalenia dziennikarza RMF FM, obrona Marcina Romanowskiego złożyła w prokuraturze wniosek o umorzenie postępowania w części zarzutów stawianych byłemu wiceministrowi sprawiedliwości.
3: W Gdyni start Tour de Polonia.
2: A na koniec cykl faktów wakacyjny, najciekawsze trasy kolejowe.
3: Dzisiaj ruszamy francuskim szlakiem na Lazurowe Wybrzeże.
2: To fakty RMF FM o 10:00. Makabryczne odkrycie na warszawskiej Ochocie.
3: W dużej torbie na zakupy policjanci znaleźli ciało 52-letniej kobiety.
2: Zatrzymany w tej sprawie 32-latek przyznał się do zabójstwa. W przedpołudniowych faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń.
4: Dzień dobry.
2: Michale, jak odnaleziono te zwłoki?
4: Mieszkanka bloku na warszawskiej Ochocie wyczuła swąd wydobywający się z jednego z mieszkań. Wezwała służby, które otworzyły drzwi do lokalu. W środku policjanci znaleźli dużą torbę na zakupy, a w niej ciało 53-letniej kobiety w zaawansowanym stanie rozkładu. Chwilę po odnalezieniu zwłok kryminalni zatrzymali na terenie warszawskich Włoch 32-letniego mężczyznę. Podejrzany przyznał się do popełnienia zbrodni i obecnie przebywa w policyjnym areszcie. Prokuratura wyjaśnia teraz okoliczności i motywy zabójstwa. Jeszcze dziś 32-latek ma usłyszeć zarzuty.
2: Obrona Marcina Romanowskiego złożyła w prokuraturze wniosek o umorzenie postępowania w zakresie części zarzutów wobec byłego wiceministra sprawiedliwości. Chce też uchylenia wobec niego tymczasowego aresztowania. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, ten wniosek w sprawie polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości trafił do prokuratury.
3: Krzysztof, razem z nami w faktach. Jakie jest uzasadnienie obrońców?
5: Oni przywołują decyzję sądu w sprawie ekstradycji głównego z podejrzanych w aferze, czyli Zbigniewa Ziobry. Sąd uznał, że wniosek ekstradycyjny może objąć 19 z 27 czynów. W przypadku 7 z nich, jak stwierdził, zgromadzone dowody nie wskazują na duże prawdopodobieństwa ich popełnienia. Te zarzuty są wspólne z zarzutami Romanowskiego, mówił mi mecenas Bartosz Lewandowski.
6: To jest dosyć istotne zarzuty, dlatego że one są zagrożone karą aż 25 lat pozbawienia wolności i kwalifikowane przez prokuratora jako przywłaszczenie. Więc to zmienia dość istotnie sytuację procesową Marcina Romanowskiego.
5: Ich umorzenie będzie oznaczać, że upada jedna z przesłanek stosowania aresztu, a więc wysokie zagrożenie karą. Jak dodał prawnik, odmowa uznania jego wniosku przez prokuraturę otwiera mu drogę do zaskarżenia tej decyzji do sądu. Ewentualne uchylenie aresztu spowoduje też anulowanie ENA wobec jego klienta.
3: Pożar ciężarówki ze słomą w miejscowości Chojna w zachodniopomorskiem.
2: Samochód płonie przy skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej z drogą krajową numer 26. Nie ma osób poszkodowanych. Kierowca zdążył przed przybyciem służb odłączyć ciągnik od przyczepy.
3: Z ogniem walczą 4 strażackie zastępy. Uważajcie na krajowej 26. O 10:30 w Gdyni start honorowy kolarskiego Tour de Polonia.
2: A w faktach trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Połowowski. Staszko, poprosimy o ważne informacje dla kierowców.
7: Kwadrans przed przejazdem peletonu. Policja będzie zamykać kolejne ulice w Gdyni. Kolarze wystartują ze skweru Kościuszki i przez aleję Jana Pawła II i ulicę 10 lutego pojadą w kierunku Dworca Głównego. Dalej estakadą Kwiatkowskiego oraz ulicą Morską i Kartuską wyjadą z miasta. O 10:50 w trójmiejskich lasach rozpocznie się już właściwa rywalizacja. I co ważne, na dalszej trasie drogi będą zamykane mniej więcej godzinę przed przejazdem peletonu. I tak kolarze według planu pojawią się w Kartuzach o 11:40. Godzinę później będą w Sulęczynie, po 13:00 w Bytowie, około 14:40 w Kępicach, a w Koszalinie na mecie chwilę po godzinie 16:00.
8: Fakty na wakacje w RMF FM.
3: W ramach naszego wakacyjnego cyklu Najciekawsze trasy kolejowe wybieramy się dzisiaj do Francji.
2: I łączymy się z naszym wysłannikiem Markiem Gładyszem, który stoi właśnie przed dworcem w Marsylii, skąd wyruszy pociągiem na malowniczą i słoneczną francuską Rivierę.
3: Marku, Marsylia to największe miasto południa Francji. Czy to już tutaj rozpoczyna się sławne śródziemnomorskie Lazurowe Wybrzeże?
9: Prawie. Gwoli ścisłości francuska Riviera rozpoczyna się na wschodnich przedmieściach Marsylii, a ściślej mówiąc w znanym korocie Cassis, co można przetłumaczyć na polski jako czarna porzeczka. Ale sama Marsylia jest oczywiście bardzo ciekawym miastem. Z dworca wystarczy wejść na Canebier, czyli główną aleję, i zejść nią do bardzo malowniczego, zabytkowego portu. Moim zdaniem mieszkańcy Marsylii są bardzo otwarci i mili. Oczywiście trzeba uważać często na upały. Czasami nie należy zbyt długo spacerować w słonecznym żarze. Tłumacz mi natomiast francuska, która tak jak ja wybiera się pociągiem do Nicei. Sprzed dworca kolejowego w Marsylii Marek Gładysz.
2: Zatem kierunek Nicea dzisiaj w faktach RMF FM.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Gold.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. We'll be right back.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: trzy osoby zostały ranne na Krajowej 32 właśnie w Lubuskiem w pobliżu miejscowości Radomia. Między Leśniowem Wielkim i Zieloną Górą zderzyły się przed południem trzy samochody osobowe i ciężarówka.
1: 32 w tej chwili jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia potrwają do 13.
0: Ministerstwo Zdrowia złożyło dzisiaj apelację od wyroku belgijskiego sądu w sprawie nieodebranych szczepionek od firmy Pfizer.
1: Przypomnijmy, na początku kwietnia sąd w Brukseli nakazał Polsce zapłatę ponad 6 miliardów złotych i odebranie 64 milionów zaległych dawek preparatu przeciwko koronawirusowi.
0: Liczby robią wrażenie. W faktach teraz Michał Dobrołowicz. Michale, co jest w dokumentach?
2: Jest przede wszystkim wniosek o to, by Polska nie musiała płacić tych pieniędzy do czasu, aż sąd rozpatrzy teraz apelację. Sprawa jest bardzo złożona i ważna nie tylko dla polskiego systemu ochrony zdrowia, bo konsekwencje wyroku sądu w Brukseli odczuwa teraz m.in. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Przypomnę, że wierzytelności tej ważnej instytucji zostały zajęte przez europejską organizację Eurocontrol. Agencja złożyła już formalny sprzeciw, a belgijski sąd ma zająć się tą sprawą 18 sierpnia.
1: Sprawa wróci w faktach RMF FM.
0: Trwają prace nad zbudowaniem jednego spójnego systemu alarmowania. Zapowiadał to dziś w RMF FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
1: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, jak ten system ma wyglądać?
3: Ostateczna wersja tego systemu ma zawierać 3 elementy.
4: Musimy zautomatyzować ten proces, żeby wysyłanie alertu RCB poprzez systemy telefonii komórkowej, SMS-y było również błyskawiczne i będziemy te alerty wysyłać razem z uruchomieniem syren, a zwieńczeniem tego wszystkiego jest aplikacja, którą w Polsce też wdrożymy.
3: Pierwszym etapem będzie zatem pełna automatyzacja procesu i połączenie alertów RCB i alarmów, a dopiero później zostanie wprowadzona nowa aplikacja.
4: Zbierać będzie wszystkie informacje i prowadzić będzie użytkownika tej aplikacji poprzez tę sytuację kryzysową.
3: Całość ma być zbudowana w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Dokładnych dat wiceminister Mroczek nie chciał jednak podawać.
0: A cała poranna rozmowa z Czesławem Mroczkiem jest na stronie rmf24.pl.
1: A w naszym wakacyjnym cyklu najciekawsze trasy kolejowe dzisiaj jesteśmy we Francji.
0: Nasz specjalny wysłannik Marek Gładysz pociągiem podróżuje właśnie na jednej z najpiękniejszych tras na świecie, z Marsylii do Nicei na francuskiej Rivierze.
1: No i Marek, w faktach, co widzisz przez okna pociągu?
5: Same zapierające dech w piersiach cuda. Najpierw pomiędzy Marsylią i Toulonem było wiele wzgórz i sosnowych nadmorskich lasów, a teraz coś jeszcze bardziej spektakularnego. Pociąg jedzie tuż nad sławnymi czerwonymi skałami Esterel, u których stóp widać Morze Śródziemne i to błękitne morze będzie widać w czasie prawie całej podróży do Nicei, pod warunkiem, że siedzimy po prawej stronie wagonu, bo to właśnie po tej stronie widać będzie plażę lazurowego wybrzeża. To bardzo przyjemne. Z jednej strony widać prawie ciągle morze, a z drugiej strony, jeżeli usiądziemy po lewej stronie wagonu, widać często eleganckie wille, a nawet trochę dalej pagórki góry, Alpy nadmorskie. To niezwykły kontrast, mówi mi jedna z pasażerek z pociągu Marsylia-Nicea, Marek Gładysz.
1: Ale zazdroszczę. Z naszym korespondentem chłonącym piękne widoki połączymy się w kolejnych faktach.
0: A teraz już fakty kulturalne RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sełechowska-Szuchta.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Kasiu. Na początek literacka premiera, Homer na nasze czasy.
6: Ta książka historyka i badacza antyku profesora Marka Węcowskiego wychodzi w momencie, gdy w kinach króluje Odyseja Christophera Nolana. Obu panów łączy przekonanie, że antyczne eposy są doskonałą odpowiedzią na nasze czasy i obaj sprawdzają, co chcą nam powiedzieć dziś starożytni. Autor książki stawia pytania, kim był Homer, czy w ogóle istniał i dlaczego po upływie 3000 lat wciąż czytamy Iliadę i Odyseję. Książkę Homer na nasze czasy wydał Znak Litera Nowa. Od jutra na 6 piętrze Pałacu Kultury w Warszawie kolejne spektakle w ramach teatralnego lata.
7: Przejmujący, napisany specjalnie dla Daniela Lubrychskiego spektakl pod tytułem Przebłyski, w którym Danielowi towarzyszą Anna Romantowska, Wojtek Krzak i fascynujący wokal Maji Kleszcz.
6: Zaprasza Jerzy Gudejko z teatru. Reżyserką Przebłysków jest Agata Duda-Gracz. 117 par butów z prywatnej kolekcji Eminema 25 sierpnia trafi na aukcję. Wszystkie zostały podpisane przez znanego rapera, a cały dochód zasili konto fundacji artysty. Pomaga ona młodzieży w trudnej sytuacji.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu byle do lata w RMF FM. Pamiętacie słynnego partyjnego grilla?

i najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na RMF On.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień dobry. Zamiast dwóch, tylko jedno śledztwo. Połączone zostały postępowania w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay. Potem kardynał Stanisław Dziwisz w roli świadka, komunikatory internetowe na celowniku hakerów. Będą też fakty z podróży koleją. Dziś z naszym korespondentem pędzimy pociągiem z Marsylii do Nicei. Połączone zostały dwa śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay. Dalsze postępowanie będzie prowadzić Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek w faktach. Aniu, to ważna informacja dla pokrzywdzonych w sprawie Zonda Krypto.
2: Tak, teraz pokrzywdzeni powinni kierować korespondencję właśnie do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej, a nie do Prokuratury Regionalnej. Prokuratura Krajowa prowadziła do tej pory postępowanie dotyczące zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, która później zmieniła nazwę na Zonda Krypto. Jak informują śledczy, w sprawach zachodzi łączność podmiotowa i przedmiotowa, stąd połączenie śledztw. Afera Zonda Krypto wybuchła wiosną tego roku. Użytkownicy tej giełdy zaczęli mieć problemy z wypłatą środków. Wszczęto wówczas śledztwo pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Do prokuratury wpłynęło kilka tysięcy zgłoszeń od poszkodowanych.
1: Kardynał Stanisław Dziwisz w roli świadka. Zeznawał on przed krakowskim sądem okręgowym w procesie wytoczonym archidiecezji krakowskiej. Janusz Szymik, który jako dziecko był ofiarą księdza pedofila Jana W., domaga się 20 milionów złotych zadośćuczynienia od archidiecezji krakowskiej i parafii w Międzybrodziu Bialskim. Zdaniem pełnomocników ofiary kardynał Dziwisz mógł wiedzieć o tym, co dzieje się w Międzybrodziu, ponieważ dostawał sygnały z prośbą o interwencję w tej sprawie od księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Emerytowany metropolita Krakowski powiedział, że nie zna on sprawy, ponieważ w tym czasie przebywał w Watykanie jako osobisty sekretarz Jana Pawła II. Uwaga kierowcy! 10-kilometrowy korek na autostradzie A4 tuż za bramkami w podkrakowskich Balicach. Na jezdni w stronę Katowic doszło do zderzenia dwóch aut osobowych i ciężarowej cysterny. Jedna osoba została ranna. W wyniku zderzenia ciężarówka przewróciła się na bok. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Uważajcie! W ciągu ostatnich 4 tygodni nasiliły się hakerskie ataki, które mają na celu przejęcie naszych kont w komunikatorach internetowych, poinformował wicepremier i szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Na jego konferencji w Sejmie był reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Dzień dobry.
1: O jakie cyberprzestępstwa dokładnie chodzi?
3: Hakerzy na przykład na komunikatorze WhatsApp podszywają się pod znajomych i wysyłają wiadomości z prośbą o wsparcie w rzekomym konkursie poprzez oddanie głosu. Jak przekazał wicepremier Krzysztof Gawkowski, każdy taki incydent powinniśmy zgłaszać odpowiednim służbom.
4: W aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci można w prosty i szybki sposób zgłosić incydenty, które dotyczą podejrzanych SMS-ów, podejrzanych wiadomości, podejrzanych linków bądź próby wyłudzenia.
3: Jak mówił szef resortu cyfryzacji, Polska jest na samym szczycie najczęściej atakowanych w internecie państw Unii Europejskiej, a ataki te są prowadzone przez rosyjskie służby.
5: Letnie podróże w faktach RMF FM.
1: Podróże pociągami stają się coraz bardziej modne wśród Polaków, zarówno w kraju, jak i za granicą, szczególnie kiedy chodzi o najbardziej malownicze trasy. W ramach naszego wakacyjnego cyklu Najciekawsze trasy kolejowe jesteśmy dziś we Francji. Razem z naszym specjalnym wysłannikiem, Markiem Gładyszem, podróżujemy pędzącym pociągiem przez francuską Rivierę z Marsylii do Nicei. To połączymy się z Markiem. Gdzie jesteś w tej chwili?
6: Nad sławną Zatoką Aniołów, która rozciąga się od znanego kurortu Antibes aż do największego miasta lazurowego wybrzeża Nicei. Nieco wcześniej pociąg zatrzymywał się w tak sławnych kurortach jak Saint-Raphaël i Cannes, słowem palmy, plaże piękne, choć jak to na południu Francji trochę wąskie, eleganckie hotele i niekończące się te ptaki. Jestem absolutnie zachwycona tymi nadmorskimi pejzażami. Morze jest wspaniałe, roślinność cudowna. Widać nawet czasami małe, dzikie plaże, to można zobaczyć tylko z okien pociągu, bo droga jest trochę dalej, wyjaśnia mi jedna z podróżnych z pociągu Marsylia-Nicea, Marek Gładysz.
1: A w kolejnych faktach powiemy o najnowszych badaniach psychologów. Wskazują one, że nasza osobowość może nie być tak niezmienna, jak myślimy. Słyszymy się o 13:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Krynica Morska 21.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

telefon, gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Nowachowska. Tylko 7 na 17 powiatów Lubelszczyzny włączyło syreny alarmowe. Nowe fakty w sprawie incydentu z rosyjską rakietą przekaże reporter RMF FM. Pod lupą uczonych osobowość człowieka, powiemy, czy można ją zmienić. A na koniec zabierzemy Was w podróż koleją do Francji. Siedem powiatów na Lubelszczyźnie uruchomiło syreny alarmowe po wtargnięciu rosyjskiej rakiety na terytorium Polski. 10 ich nie włączyło lub zrobiło to z opóźnieniem, przekazał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Pocisk H-101 spadł w czwartek przed 4 rano na pole nieopodal wsi Tarnawa Kolonia. Fakty o 13 otwiera reporter RMF FM Jakub Rybski. Witamy,
2: Jakubie.
1: Dzień
2: dobry, jestem.
1: Jak wojewoda tłumaczył się z faktu, że nie wszystkie powiaty informowały o niebezpieczeństwie?
2: Wojewoda lubelski stwierdził, że od nasłuchu zagrożenia do przekazania informacji powiatom, że należy włączyć alarm, upłynęło zbyt dużo czasu. Krzysztof Komorski przyznał, że procedury zadziałały prawidłowo, ale zawiódł czynnik ludzki.
3: Może być tym słabszym elementem, i który po prostu wydłuża nam ten cały proces. Procesy psychologiczne, takie jak zawahanie się, dodatkowa konsultacja.
2: Między innymi w powiecie biłgorajskim, czyli tam, gdzie spadła rosyjska rakieta, syreny nie zostały włączone. Dlaczego?
3: Tłumaczenia były różne w różnych przypadkach. Na przykład w powiecie kraśnickim opóźnienie wynikało z tego, że pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego.
2: Tłumaczył wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Dodał też, że procedury informowania mieszkańców, m.in. o uruchamianych i odwoływanych alarmach, powinny zostać poprawione.
1: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Sytuacja nadal jest bardzo dynamiczna. Tak o potężnych pożarach, które nawiedziły Hiszpanię, mówi brygadier Paweł Dąbrowa. Wczoraj polscy strażacy pracowali w okolicy miejscowości Avila, około 100 kilometrów na zachód od Madrytu.
4: Sytuacja zaczyna się trochę stabilizować, to nas bardzo cieszy. Marzy nam się, żeby spadł deszcz, co by nam znacznie ułatwiło pracę. Nasze działania nie sprowadzają się stricte do tego, żeby czasami gasić pożar, ale też, żeby dogaszać miejsca, które już zostały wcześniej ugaszone, po to, żeby nie doszło do ponownego zapuszczenia ognia.
1: Mówił na antenie internetowego radia RMF24 brygadier Paweł Dąbrowa. Przekonanie, że osobowość człowieka jest niemal niezmienna i kształtuje się raz na zawsze w okresie dzieciństwa lub wczesnej dorosłości, może być błędne.
5: Najnowsze badania naukowe pokazują nawet, że cechy osobowości mogą zmieniać się znacznie bardziej niż większość z nas przypuszcza.
1: W studiu faktów witamy Grzegorza Jasińskiego z redakcji naukowej RMF FM.
5: Dzień dobry.
1: Do czego ta nowa wiedza może nam się przydać?
5: Psycholodzy z Uniwersytetu w Zurichu przekonują, że z jednej strony to ważne dla samych psychologów, ale nie tylko, to ważne dla każdego, kto zastanawia się nad własnym rozwojem, ale też dla każdego, kto pozostaje w związku z drugą osobą, która ma takie, a nie inne cechy i wydaje się niezmienna. Szwajcarzy po analizie wyników badań z kilku krajów prowadzonych z udziałem ponad 150 tysięcy osób przekonują, że zmiany cech osobowości, takich jak ekstrawersja, ugodowość, sumienność, neurotyczność oraz otwartość na doświadczenia, są możliwe i nie muszą być tylko powierzchowne. To chyba nawet dobra wiadomość, że nawet głęboko zakorzenione cechy mogą ewoluować przez całe życie przy założeniu, że będą ewoluować w dobrą stronę.
1: No właśnie, to kluczowe.
5: Warto nad sobą i innymi pracować.
6: Lato w blasku faktów RMF FM.
1: Dziesiątki niezwykłych nadmorskich krajobrazów. Skały, plaże, palmy i eleganckie wille. To wszystko można zobaczyć z pociągu kursującego z Marsylii do Nicei, czyli na jednej z najpiękniejszych tras kolejowych w Europie. I o tym połączeniu opowiadamy Wam dziś w naszym wakacyjnym cyklu. Do Nicei, czyli największego miasta francuskiej Riwiery, dotarł już pociągiem specjalny wysłannik RMF FM Marek Gładysz. Witamy, Marku. Powiedz, jakie są pierwsze wrażenia z Nicei?
7: Przede wszystkim Nicea na pierwszy rzut oka nie wygląda jak największy kurort lazurowego wybrzeża. Sławna promenada Anglików, czyli wielki nadmorski bulwar, jest dosyć spokojna, choć jest oczywiście dużo ludzi. Niedaleko stąd starówka w Nicei jest pełna małych, zabytkowych kamienic i krętych uliczek, czyli na szczęście wielkomiejskiej atmosfery raczej tu nie ma. To piękne miasto, niezbyt duże, ale jest wiele ładnych miejsc. Promenada Anglików to piękny bulwar. Można spacerować wzdłuż plaż, widać morze. Jak się przyjeżdża do Nicei, od razu ma się wrażenie, że nie ma drugiego takiego miejsca we Francji, powiedziała mi młoda Francuzka z przedworca kolejowego w Nicei, Marek Gładysz.
1: A w faktach za godzinę będzie o gadżetach, dzięki którym właściciel będzie mógł się poczuć jak bohater kultowego kryminału Pulp Fiction.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Owoc, który ma super moc, zdradzę wam to jeszcze w tej godzinie, może się przydać.
6: RMF Gold.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje 38-letni Polak. Potem utrudnienia na kolei na Pomorzu i metamorfoza ulicy Złotej w sercu Warszawy.
2: Bardzo mi się podoba, konie praktyczne. Tu parkowałem, teraz nie ma gdzie parkować w Śródmieściu.
1: A na koniec filmowa moda. Ikoniczny kostium Umy Thurman z Pulp Fiction trafi na aukcję. Kolejny śmiertelny wypadek w Tatrach. Słowaccy ratownicy poinformowali, że odnaleźli ciało 38-letniego polskiego wspinacza. Mężczyzna spadł wczoraj z grani Baranich Rogów. Z powodu niekorzystnej pogody dopiero dzisiaj udało się przetransportować ciało Polaka do Starego Smokowca. To już czwarta osoba, która zginęła w Tatrach w czasie ostatniego weekendu. Kolizja pociągu Intercity relacji Białystok-Gdynia Główna z ciągnikiem i przyczepą rolniczą na przejeździe kolejowym w miejscowości Czarlin w Pomorskiem. Ratownicy udzielają pomocy maszyniście. Ruch odbywa się jednym torem. Pociągi muszą zwalniać do 20 km na godzinę. Na rmf24.pl możecie zobaczyć zdjęcia z tego wypadku. W likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach może powstać Centrum Technologii Kosmicznych. Powołana ma zostać spółka z udziałem samorządów, która będzie pracowała nad takim projektem. Pomysłodawca dr Tomasz Rożek przekonuje, że kopalnia i kosmos mają wiele wspólnego.
3: W kosmosie kolejne globy my będziemy zdobywali też pod ziemią. To nie jest tak, że na Marsie czy na Księżycu będziemy budowali piękne kopuły, jakie znamy wszyscy z filmów science fiction. Zbyt wysokie promieniowanie, brak atmosfery, zbyt duże wahnięcia temperatury, to wszystko powoduje, że my wszędzie tam też będziemy wchodzili pod ziemię. Albo będziemy korzystali z naturalnych, geologicznych tworów na tych globach, jak chociażby tunele lawowe, albo będziemy budowali infrastrukturę i ją przysypywali grubą warstwą regolitu czy marsjańskiego gruntu. Więc tak naprawdę tam też będziemy pod ziemią.
1: Dziś z naukowcami i samorządowcami spotkał się minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział wsparcie dla kosmicznego projektu w kopalni Wujek. Ulica Złota w Warszawie otwarta po gruntownym remoncie. Zniknął wjazd do tunelu i miejsca parkingowe, a pojawiła się zieleń, fontanna i ławki. Ulica w samym sercu stolicy, która jeszcze niedawno służyła głównie kierowcom, dziś stała się deptakiem z widokiem na Pałac Kultury i Nauki.
4: Zieleń, fontanna, części do rekreacji, miejsca zacienione. Widzimy, nawet rodziny siedzą. Jest bardzo miło. No.
5: Jest ciekawe, bo tu ja bardzo rzadko w Warszawie bywam, więc bardzo ładne fontanny, bardzo dobry pomysł na to. Pałacu.
6: Bardzo mi się podoba. Piękne miasto, czyściutkie, ładne.
2: No, bardzo mi się podoba, konie praktyczne. Tu parkowałem, teraz nie ma gdzie parkować w Śródmieściu. Także dla turystów to jest ładnie, dla mieszkańców. O.
1: Usłyszał od mieszkańców i turystów w centrum stolicy Michał Krasoń.
0: Popkultura w faktach RMF FM.
1: Pamiętacie jedną z najbardziej ikonicznych scen z Pulp Fiction? Umę Thurman w tańcu z Johnem Travoltą? Teraz kostium aktorki z filmu Quentina Tarantino zostanie zlicytowany w Los Angeles. A jak przypomina Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM, stał się on częścią historii kina i mody. All right, let's
7: see what you can do. Biała dopasowana koszula i czarne, lekko rozkloszowane spodnie z nogawkami przed kostkę. Na scenie w Jack Rabbit Slim tańczą Uma Thurman i John Travolta jako Mia Wallace i Vincent Vega w twiście do piosenki Chucka Berry'ego You Never Can Tell. Ta scena stała się legendarnym memem w internecie, a teraz kostium filmowej Mii po ponad 3 dekadach od premiery filmu może trafić w ręce prywatnego kolekcjonera. Prostota tego zestawu okazała się jego największą siłą. Kostium zostanie sprzedany za co najmniej $15,000. Aukcja w Los Angeles 26 sierpnia.
1: A nowe fakty w RMF FM o 15:00, w nich doniesienia o tym, do czego może przydać nam się oglądanie komedii filmowych.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Czyli jednak, jak słyszeliście w faktach, ubranie czasami może stać się inwestycją.
0: RMF Gold.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On. Pienso que un sueño para sido

RMF Gold.

0: Czy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Czy ceny paliw na stacjach spadną? A jeśli tak, to kiedy? Głos zabiera minister energii. We Władysławowie zaczęło się pogłębianie morskiego wejścia do portu. Pracę obserwuje reporter RMF FM. Połączymy się z nim za chwilę. A na koniec komedioterapia. Powiemy, na czym polega. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest obniżka VAT-u na paliwo. Takie sygnały docierają do nas z resortu energii. W ubiegłym tygodniu Donald Tusk zasugerował, że rząd może wprowadzić obniżkę cen na stacjach, a na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Pod warunkiem, że ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną w wyniku napięć na Bliskim Wschodzie. Na linii faktów reporter RMF FM Jakub Rybski. Dzień dobry Jakubie. Dlaczego nie będzie pełnego pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej?
2: Dlatego, że do tego potrzebna byłaby ustawa, a do obniżki VAT-u wystarczy tylko rozporządzenie. W sierpniu trwają sejmowe wakacje, dlatego nie dałoby się do połowy miesiąca przyjąć odpowiedniego projektu. Minister Miłosz Motyka stwierdził jednak, że trwają także rozmowy z Orlenem.
3: To są to rozmowy przede wszystkim pod kątem właśnie minimalnych marży detalicznych. O tym rozmawiamy. One są de facto dzisiaj obniżone do minimum. Pewnego rozszerzenia wymaga też ten zakres promocyjny, który Orlen ma.
2: Szef resortu energii stwierdził też, że obniżka cen paliw byłaby dziś pewna, gdyby nie decyzja Karola Nawrockiego o skierowaniu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. Projekt zakładał daninę w wysokości 60% zarobków wygenerowanych od marca do grudnia 2026 roku. Prezydent uzasadniał jednak, że prawo nie może działać wstecz, więc wdrażany podatek powinien dotyczyć tylko przyszłych zysków.
1: 500 osób, które podróżowały pociągiem Intercity relacji Bielsko-Biała-Gdynia, ruszyły w dalszą drogę. Po południu, przypominamy, pociąg zderzył się z przyczepą rolniczą na przejeździe kolejowym w Czarlinie w Pomorskiem. Poszkodowany jest motorniczy pociągu. 100 pasażerów przesiadło się do składu Polregio. Pozostali pół godziny temu wsiedli do pociągu Intercity, który jechał w kierunku Gdyni. A teraz ostrzeżenie dla kierowców podróżujących śląskim odcinkiem A4. W pobliżu Katowic, między węzłami Chorzów i Katowice Mikołowska, ciężarówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Katowic. Problemy także na autostradowej obwodnicy Krakowa. 2 samochody osobowe zderzyły się między węzłami Kraków-Tyniec i Kraków-Bielany. Zablokowany jest pas w kierunku Katowic. Zaczęło się pogłębianie morskiego wejścia do portu we Władysławowie. Po lipcowych sztormach znacznie się ono spłyciło. Pracę obserwuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, z którym się teraz łączymy. Staszku, powiedz, co to oznacza dla turystów?
4: Dzień dobry. Te utrudnienia dla plażowiczów są już dziś niewielkie. Prace prowadzone są praktycznie przy samym porcie. Osoby, które wejdą na plażę popularnym tu wejściem numer 2 i skręcą w prawo, mogą bez problemu korzystać z kąpieliska. Z kolei po lewej stronie widać już efekty tych robót. Pojawił się szeroki pas nowej plaży. Piasek jest jeszcze ciemny i mokry, no bo jeszcze chwilę temu znajdował się na dnie morza. W tle cały czas słychać, mam nadzieję, pracę pomp. Specjalnymi rurociągami mieszanina wody i piasku jest tłoczona z toru podejściowego do portu właśnie na plażę i dzięki temu jednocześnie pogłębiane jest wejście do portu dla statków i poszerzany brzeg dla plażowiczów.
5: No chyba dobrze, więcej ludzi wejdzie, nie będą siedzieć na sobie.
6: Dużo ludzi przynajmniej może każe się odpoczywać i sobie ładnie wypocząć.
4: Łącznie na plażę trafi około 60 tysięcy metrów sześciennych piasku, na odcinku blisko 700 metrów.
7: Fakty, które poprawiają humor.
1: Filmy komediowe mogą przynosić nam nie tylko chwilową poprawę nastroju.
8: Naukowcy zwracają uwagę na efekt, który utrzymuje się jeszcze po zakończeniu seansu.
1: Z tymi doniesieniami przychodzi do Studia Faktów Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
8: Witamy ponownie.
1: Okazuje się, że komedia zmienia nieco nasze spojrzenie na świat.
8: Wyniki badań naukowców z Uniwersytetu w Tokio i Exeter pokazały, że oglądanie komedii może znacząco poprawić zdolność rozpoznawania subtelnych oznak pozytywnego wyrazu twarzy u innych osób. W ten sposób nasz nastrój wpływa na interpretację emocji w codziennych kontaktach społecznych. Umiejętność odczytywania wyrazu twarzy ma kluczowe znaczenie w komunikacji z innymi. Pozwala zrozumieć emocje rozmówcy, ale też budować zaufanie, wzmacniać współpracę, pogłębiać relacje. I osoby będące w dobrym nastroju mają tendencję do bardziej pozytywnego odczytywania emocji. W złym pozytywnych sygnałów nie dostrzegają. Jeśli nie mamy tej naturalnej gotowości odbioru pozytywnego, negatywnych emocji innych, dobra komedia może pomóc.
1: W kolejnych faktach komedii nie możemy zagwarantować, ale i tak zapraszamy na 16.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Przy mikrofonie Anna Wachowska, witamy.
2: Witam i zapraszam. 18-letni Ukrainiec z zarzutami we Wrocławiu miał ranić nożem 30-letnią Polkę. Tragiczny wypadek na trasie S8 w Łódzkiem. Jedna osoba zginęła, a jedna została ranna. Na półmetku wakacji w szkołach trwają letnie remonty i wyścig z czasem.
3: Damy radę, wszystkie ręce na pokład i przywitamy dzieci jak należy.
2: To są fakty o 16. Są zarzuty dla 18-letniego Ukraińca, który w sobotę na wrocławskim osiedlu Muchobór miał ciężko ranić nożem kobietę. 30-letnia Polka trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Na linii faktów reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Za co konkretnie odpowie mężczyzna?
4: 18-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa.
5: Atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym okolice szyi, klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień zarówno w zakresie motywacji działania, jak i też przebiegu zdarzenia.
4: Mówi prokurator Jakub Dłubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Do ataku doszło na klatce schodowej jednego z bloków we Wrocławiu. Śledczy zebrali dowody i ślady oraz rozważają złożenie w sądzie wniosku o tymczasowy areszt dla 18-letniego napastnika. Na razie nie wiadomo, czy takie działania zostaną podjęte. Z informacji, które dotarły do prokuratury, wynika, że 30-letnia Polka opuściła już szpital. 18-latkowi grozi dożywocie.
2: Jedna osoba zginęła i jedna została ranna w wypadku na trasie S8 w Łódzkiem. Między węzłami Róża i Żgów samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana. Samochód gaśniczy Ochotniczej Straży Pożarnej z Czermna w Świętokrzyskiem spłonął podczas gaszenia pożaru pola. Żaden ze strażaków nie ucierpiał. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Witamy, Krzysztofie.
6: Dzień dobry.
2: Powiedz, jak do tego doszło?
6: Ekipy państwowej i Ochotniczej Straży wezwano do pożaru zboża rosnącego na polu. Pierwsi na miejscu byli ochotnicy z Czermna. Podczas akcji gwałtownie zmienił się kierunek wiatru i ogień objął samochód gaśniczy. Strażakom udało się uratować, nikt nie został poszkodowany, pojazd jednak doszczętnie spłonął. Pożar ostatecznie udało się ugasić, spaliły się 4 hektary, na miejscu było 14 zastępów straży.
2: Zamiast uczniów, robotnicy. Zamiast dzwonków, odgłosy remontów. W szkołach trwa wyścig z czasem przed rozpoczęciem nowego roku.
7: Zajęło nam to 2 tygodnie. Mieliśmy tu kompleksową modernizację hali. My kończymy swoje prace, po nas wchodzi parkieciarz, który będzie robił konserwację.
8: Ale już tak spokojnie, już bez hałasu.
7: Teraz już muzyczka w tle gra i można działać.
8: Co było trzeba zrobić tutaj?
7: No tutaj musieliśmy wykonać szycie murów, ponieważ były spękania i to było na zasadzie wkuwania prętów w ściany za zbrojeniem specjalną masą.
8: Trwają prace w sali gimnastycznej, ale tutaj na samym wejściu też będą zmiany.
3: Tak, będzie wymieniany tarkiet na parterze, gdzie jest reprezentacyjne miejsce szkoły.
8: Czyli tak naprawdę to, co widzimy tutaj, zniknie. Tak. To jest mnóstwo pracy jeszcze.
3: Damy radę, wszystkie ręce na pokład i przywitamy dzieci jak należy.
2: W Sopockiej ósemce był nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
9: Tu fakty RMF FM. Będzie nowy film.
2: Znany muzyk zagra innego znanego muzyka w filmie biograficznym. W jaką rolę wcieli się John Legend? O tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
10: John Legend zagra Harry'ego Belafonte, pomysłodawcę charytatywnego przeboju We Are The World, autora wielkiego hitu Banana Boat Song. Here I come and we won't go home. Film to będzie opowieść o burzy politycznej i kulturowej wokół powstawania albumu Graceland Paula Simona sprzed dokładnie 40 lat, który nagrywano w ogarniętej apartheidem RPA. Belafonte był głosem sumienia i doradcą, którego Simon nie posłuchał. W obsadzie biografii są też m.in. Guy Pearce i znana z Wicked Cynthia Erivo. Zdjęcia do filmu właśnie ruszyły w RPA. Czekamy na datę premiery.
2: W faktach za godzinę polska odsłona policyjnej akcji Prędkość.
11: Przez całą dobę, przez wszystkich policjantów ruchu drogowego w całym kraju.
2: Słyszymy się o 17:00.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: RMF Gold.
1: And now to sing this lovely ballad.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Nawachowska, witamy, Aniu.
2: Melduję się, zapraszam.
1: Posłuchajmy.
2: Kolejny taki incydent nad Bałtykiem. Polska poderwała myśliwce. Te przechwyciły rosyjski samolot. O szczegóły zapytam dziennikarza RMF FM. Uważajcie na drogach. Są problemy na trasie S7 w Warmińsko-Mazurskiem. Dzień zamieni się w noc. 12 sierpnia będziemy świadkami niezwykłego spektaklu na niebie. Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. O porannej akcji polskich wojskowych poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Fakty o 17 otwiera reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, gdzie przechwycono rosyjską maszynę?
3: Polska para dyżurna wykryła ją 60 km na północny zachód od Łeby. IU nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Leciał w przestrzeni międzynarodowej. Nie miał jednak włączonego transpondera ani zgłoszonego planu lotu. To kolejny w ostatnich tygodniach incydent tego typu. Rosyjskie samoloty zwiadowcze, a ostatnio również bojowe, regularnie latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu, co uniemożliwia ich zdalną identyfikację i utrudnia pracę organom kontroli ruchu lotniczego. Latając w ten sposób w pobliżu granicy państw NATO, Rosjanie testują m.in. ich reakcje czy systemy obrony powietrznej. Takie loty mogą też powodować zakłócenia w cywilnym ruchu lotniczym w regionie.
2: Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, zakończył misję w Warszawie i wraca do Kijowa. Tam ma objąć stanowisko wiceministra spraw zagranicznych. Wśród kandydatów na nowego ambasadora Ukrainy w Polsce wymieniani są Iryna Wereszczuk, zastępczyni szefa prezydenckiej kancelarii, oraz obecny wiceszef MSZ-u Oleksandr Miszczenko. Przed Bodnarem funkcję ambasadora Ukrainy w Polsce pełnił Wasyl Zwarycz, który też ma teraz zostać wiceministrem spraw zagranicznych. Ostrzegamy kierowców. Dwa samochody osobowe zderzyły się na trasie S7 w pobliżu Warglewa w Warmińsko-Mazurskiem. To odcinek Olsztynek-Ostruda. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Gdańska. Piraci drogowi na celowniku policjantów z całej Europy. Do 9 sierpnia potrwa akcja Speed. Wezmą w niej udział także policjanci z Polski. W Warszawie przed siedzibą Komendy Głównej Policji jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, kiedy w naszym kraju ruszy policyjna akcja Prędkość?
4: Polska odsłona akcji Speed, czyli Prędkość, jest zaplanowana na najbliższy piątek, czyli 7 dzień sierpnia. To potwierdza w rozmowie ze mną podinspektor Andrzej Fijołek i zapowiada, że na drogi wyjadą wtedy wszyscy policjanci ruchu drogowego, którzy będą mieć dyżur, i to na pewno czują kierowcy.
5: Grafiki są tak układane, żeby w dniu akcji była maksymalnie możliwa największa liczba policjantów w służbie. Będą wykonywać pomiary prędkości, zarówno stacjonarnie, ale także przez nasze wideorejestratory umieszczone w samochodach w ramach policjantów grupy Speed.
4: Ta akcja ruszyła już m.in. na drogach Niemiec, Francji, Hiszpanii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Polscy policjanci przypominają, żeby sprawdzać lokalne przepisy, bo na przykład w Czechach i na Słowacji obowiązkowo w samochodzie trzeba mieć kamizelkę odblaskową i to też może być sprawdzane poza prędkością.
6: Ale kosmos. Słuchacie faktów RMF FM.
2: Już za 9 dni w północnej Hiszpanii na ponad 2 minuty dzień zamieni się w noc. 12 sierpnia będziemy świadkami jednego z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych dekady – całkowitego zaćmienia Słońca. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe.
7: Rzadkość tego zjawiska, ja wiem, że co kilka lat, znaczy to już nie jest co miesiąc czy co tydzień, prawda? Co kilka lat zdarza się jakieś zaćmienie, ale nie zawsze jest tak głębokie. Czyli o tak dużej fazie zakrycia Słońca przez Księżyc jak teraz 80%. Poprzednia, jakie pamiętam z 2015 roku, miało fazę 60-70%, 60 kilka procent chyba tutaj w Krakowie. A może to nie jest tak wspaniałe jak zaćmienie całkowite, ale jeżeli tylko mamy okazję, żeby poświęcić te kilkanaście minut z danego dnia, aby przyglądnąć się temu najwspanialszemu teatrowi optycznemu na naszym niebie, to warto.
2: Wyjaśniał Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kolejna okazja, by posłuchać faktów już o 18. Zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchaj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponownie Anna Wachowska, witamy Aniu.
2: Jestem, zapraszam. Ogromny dramat w Łódzkiem. Nie żyje 11-latek, który jadąc na hulajnodze elektrycznej zderzył się z kombajnem rolniczym. Nowe fakty ze śledztwa w sprawie rosyjskiej rakiety, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Dotarł do nich reporter RMF FM. Na koniec Łańcut, który od piątku będzie filmową stolicą Podkarpacia. Jedenastolatek jadący na hulajnodze elektrycznej zginął po zderzeniu z kombajnem rolniczym w miejscowości Sypień w Łódzkiem. Chłopiec z nieustalonych jeszcze przyczyn wjechał pod kombajn, którym kierował 48-letni mężczyzna. Mimo prowadzonej na miejscu reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Na miejscu wypadku pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny tej tragedii. Lubelska prokuratura wkrótce powoła biegłych, którzy mają ustalić, jaki materiał wybuchowy znajdował się w rosyjskiej rakiecie. Dowiedział się reporter RMF FM. Pocisk H-101 w czwartek nad ranem wleciał do Polski i spadł na pole nieopodal wsi Tarnawa Kolonia. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakie będą kolejne kroki śledczych?
3: W pierwszej kolejności prokuratura chce przesłuchać kolejnych świadków, a także właściciela pola, na które spadła rakieta. Śledczy zwrócą się również do służb, przede wszystkim sił powietrznych, o szczegółowe informacje dotyczące trajektorii lotu pocisku. Mają one pomóc w ustaleniu miejsca jego wystrzelenia. Lubelscy prokuratorzy chcą też powołać biegłych, którzy zbadają próbki gleby. Ekspertyza ma wykazać, jaki materiał wybuchowy znajdował się w rosyjskiej rakiecie. Zebrany materiał dowodowy będzie podstawą do przygotowania aktu oskarżenia.
4: Fakty prosto z Pałacu Prezydenckiego.
2: Prezydent Karol Nawrocki wydał 3 postanowienia o zastosowaniu prawa łaski. Chodzi między innymi o osobę skazaną za zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania.
5: Motywy ułaskawienia. Względy humanitarne, a więc między innymi podeszły wiek skazanego oraz pogarszający się w związku z nim stan zdrowia. Ustabilizowany tryb życia, zasady sprawiedliwości oraz racjonalności represji karnej. Incydentalny charakter czynu połączony z dotychczasowym sposobem życia, a zwłaszcza ponadprzeciętnymi zasługami, między innymi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.
2: Wyjaśnia Mateusz Kotecki, minister w kancelarii prezydenta. Ułaskawienie to może dotyczyć Adama Borowskiego. Działacz opozycji demokratycznej został skazany na 5 roku więzienia za zniesławienie adwokata i posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Bardzo niski stan Wisły w Warszawie. Do rekordu brakuje już tylko kilku centymetrów. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, gdzie sytuacja jest najgorsza?
6: W centrum stolicy. Widoczne są już tu niewielkie wyspy na środku rzeki. Ponad lustro wody wystają także kamienie i korzenie. Podobnie jak w ubiegłym roku, to właśnie tutaj Wisła ma najniższy poziom w całym kraju, mówi mi Jan Szymankiewicz z IMGW.
7: Stan wody na stacji Warszawa Bulwary wynosi aktualnie 111 cm. Jest to bardzo niski stan wody, jednak nadal powyżej ubiegłorocznego rekordu.
6: To może nie brzmieć alarmująco, ale trzeba pamiętać, że po zeszłorocznych rekordowo niskich pomiarach hydrolodzy obniżyli tak zwany punkt zero wodowskazu o 100 cm. Dlatego do historycznego minimum wynoszącego zaledwie 4 cm brakuje już tylko 7 kresek na wodowskazie, a sytuacja w najbliższych tygodniach ma być tylko gorsza. Jak prognozują hydrolodzy, stan wody powoli w ciągu lata na praktycznie całej Wiśle będzie się obniżał. Z Bulwarów Wiślanych Michał Krasoń.
2: Łańcut w najbliższy piątek znajdzie się na podkarpackim szlaku filmowym. To okazja, by przypomnieć sobie filmy nagrane we wnętrzach tamtejszego zamku. A to choćby Trędowata.
8: Już wcześniej zebraliśmy szereg historii związanych z miejscem, bo szlak filmowy to przede wszystkim opowieści o filmach, to są kulisy, anegdoty, historie, to czego zazwyczaj nie widzimy, o czym nie słyszymy, a co wydaje się często najbardziej interesujące. Czyli jak te filmy powstawały, co się udawało, co się nie udawało. Te historie na szlaku przywołujemy. Organizujemy panele dyskusyjne, mamy opracowaną mapę, spacerownik z anegdotami, mamy stronę internetową, która wszystkie te produkcje prezentuje wraz właśnie z cytatami, z anegdotami, z ciekawostkami. W tym roku to przede wszystkim spotkanie z Trędowatą.
2: Bo jak przypomina Marta Kraus z Podkarpackiej Komisji Filmowej, w tym roku mija 50 lat od premiery tego filmu. Kolejna odsłona faktów o 19:00. Zapraszam w imieniu Katarzyny Podrazy. Spokojnego wieczoru.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu w RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Katarzyna Podraza. Witamy.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek nowe ustalenia RMF FM w sprawie brutalnego zabójstwa 52-latki na warszawskiej Ochocie. 32-latek usłyszał zarzuty. Potem informacje dla kierowców z warmińsko-mazurskiego i lubelskiego. W faktach także uciążliwe remonty w stolicy.
3: Jakaś informacja powinna być.
2: I rozpoczynający się mecz Krakowi z Pogonią. Zarzut zabójstwa usłyszał 32-latek z warszawskiej Ochoty, u którego w mieszkaniu znaleziono torbę ze zwłokami kobiety. Prokuratura chce aresztowania podejrzanego. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak ten mężczyzna odniósł się do zarzutów?
4: Jak usłyszałem, przyznał się do zabójstwa 53-latki. Prokuratura nie ujawnia natomiast motywów działania podejrzanego. Wnioskiem prokuratury w sprawie aresztu dla 32-latka sąd ma się zająć jutro przed południem. W miniony weekend policja i powiadomieni przez znajomą mężczyzny weszli do jego mieszkania na warszawskiej Ochocie. Podczas przeszukania natrafili na dużą torbę, a w niej zwłoki kobiety. Zgon nastąpił kilka dni wcześniej. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu podejrzanego i zatrzymali go w dzielnicy Włochy. 32-latkowi grozi dożywocie.
2: Jedna osoba ranna w zderzeniu trzech osobówek na Krajowej 58 w Warmińsko-Mazurskiem. Do wypadku doszło w Kaliszkach między Piszem a Białą Piską. Droga jest zablokowana. Problemy także na Krajowej 17 w Lubelskiem. W pobliżu Izbicy między Krasnym Stawem a Zamościem zderzyły się trzy auta osobowe. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. Nowe zmiany i utrudnienia czekają od dziś kierowców centrum Warszawy. Początek sierpnia przyniósł kolejne etapy wakacyjnych remontów. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz jest przy rondzie De Gaulle w stolicy. Michale, co dokładnie się zmieniło?
5: Po pierwsze, drogowcy dzisiaj rano zwęzili trasę Łazienkowską obok siedziby Głównego Urzędu Statystycznego. Tam ruszył remont wiaduktu i przez najbliższy miesiąc na każdej jezdni będzie o jeden pas mniej. Niedaleko tramwaje wróciły dzisiaj na wyremontowany odcinek w centrum Warszawy, w Alejach Jerozolimskich, ale pasażerowie tutaj są zaskoczeni, bo tramwaje kończą trasę już przy rondzie De Gaulle'a.
3: Jakaś informacja powinna być, bo ja na przykład jadę z lotniska, no i zostałam.
5: I skończył tutaj tramwaj?
3: Tak.
5: I o co pani tutaj pytała?
3: Teraz się pytam, jak mam dojechać do Wiatracznej.
5: W centrum Warszawy cały czas utrudnienia są też na skrzyżowaniu Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II. Tam ruszył dzisiaj kolejny etap remontu i przez to z fragmentu tej trasy też zniknęły tramwaje.
6: Piłka nożna w faktach RMF FM.
2: W Krakowie rusza ostatni mecz drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Zawodnicy Krakowi i Pogoni Szczecin są już na murawie. W faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór. W drużynie gości mamy głośny debiut.
7: Całkiem głośny, rzeczywiście. W podstawowym składzie Darko Czurlinow, reprezentant Macedonii Północnej, który dwa sezony temu był gwiazdą grającej w europejskich pucharach Jagiellonii. Jednak po przeciętnym sezonie w lidze tureckiej spróbuje się teraz nieco odbudować w barwach portowców. Krakowia natomiast przez dłuższy czas będzie musiała sobie poradzić bez Filipa Marchwińskiego. Były młodzieżowy reprezentant Polski niestety znów doznał koszmarnej kontuzji, zerwał więzadło krzyżowe, więc wypada z gry na wiele miesięcy. Dziś pasy będą więc liczyć na gole, myślę, Amerykanina Zakiro Leslama, przede wszystkim Irakijczyka Alamariego czy Mateusza Klicha. I czekamy wciąż na pierwszy gwizdek w tym spotkaniu.
2: Dziękujemy Czarkowi, a do tego meczu wrócimy w pierwszych dziś wieczornych faktach sportowych RMF FM o 20.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Gorąco zapraszamy.
7: Bardzo gorąco, tak.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Stawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Staruch, znany ze środowiska kibiców Legii Warszawa, wśród ułaskawionych dziś przez prezydenta. Skąd taka decyzja Karola Nawrockiego? Posłuchajcie ustaleń dziennikarza RMF FM. O uwagę prosimy też kierowców na Pomorzu. Po wypadku ranne dwie osoby. W faktach także górskie wyprawy w upał.
3: Trzeba ze sobą wziąć dużo, dużo picia.
2: Wśród trzech ułaskawionych właśnie przez prezydenta Karola Nawrockiego jest Staruch, czyli Piotr Staruchowicz, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci środowiska kibiców Legii Warszawa. Wobec Starucha lubelski sąd orzekł w zeszłym roku 2-letni zakaz stadionowy. To kara za przebywanie podczas meczu w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nami w faktach. Krzysztofie, co wiadomo o tej decyzji prezydenta?
4: Jak podał w mediach społecznościowych prawnik Staruchowicza, który potwierdził zresztą akt łaski wobec swojego klienta, Karol Nawrocki zastosował wobec niego prawo łaski w tak zwanym trybie bezpośrednim, w oparciu o konstytucję, z pominięciem innych postanowień zawartych w kodeksie postępowania karnego. Dodatkowo, na co zwraca uwagę prawnik, akt łaski nie dotyczy przestępstwa, a wykroczenia. Co ciekawe, kilka miesięcy temu Staruchowicz podczas jednej z audycji, w której występował prezydent, zadzwonił do niego prosząc o łaskę. Zakaz stadionowy dotyczył meczu z marca 2025 roku. Ukarany tłumaczył wtedy, że stał na i prowadził doping.
2: Dwie inne osoby ułaskawione przez prezydenta to, jak podawaliśmy w faktach RMF FM, działacz opozycji w PRL Adam Borowski, a także niesłusznie skazany w Niemczech za zabójstwo Piotr Pytel. Dwie osoby zostały ranne w wypadku w miejscowości Otłówko na drodze krajowej numer 55 w Pomorskiem. To odcinek Kwidzyn-Gardeja. Po zderzeniu auta osobowego z traktorem trasa jest zablokowana w obu kierunkach jazdy.
5: Cenne rady w faktach RMF FM.
2: Kilka bardzo gorących dni przed nami. Upalnie będzie też w Beskidach, o czym warto pamiętać, wybierając się na wycieczkę w góry, mówi ratownik beskidzkiego GOPR-u Ryszard Kurowski.
3: Trzeba ze sobą wziąć dużo, dużo picia i nawadniać się nie tylko wtedy, kiedy już padamy z pragnienia, tylko cyklicznie podczas wędrówki spożywać to picie.
6: Kiedy już czujemy pragnienie, to znaczy, że organizm już się odwadnia.
3: Możemy dojść nawet do sytuacji takiej, że nie będziemy czuć pragnienia, więc jeżeli mamy zapas wody, używać go cyklicznie, nie wiem, co kilometr, co 10 minut, może co 15.
2: Z ratownikiem rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam możecie sprawdzić, w których regionach Polski obowiązują alerty pogodowe. Ruszyły pilne prace związane z pogłębianiem toru podejściowego do portu morskiego we Władysławowie. Piasek pobrany z dna wylewany jest na brzegu. Dzięki temu plaża staje się większa.
7: No dobrze, ja to lubię duże plaże. Tak?
8: Dzisiaj żałuję, że nie wzięliśmy takiej kuchenki podręcznej, bo można by było flądry zjeść na miejscu.
9: Tyle miejsca jest też.
8: Piach nie sypałby na patelnię.
9: No właśnie, bo jak jest mokry, to nie sypie.
8: Tak.
9: Sypywanie piasku to oznacza jedno nad morzem, bursztyn.
10: Tak.
9: Jest? Nie ma go?
10: Jest, dzisiaj akurat mi się udało. Pokażę.
9: To jest porządny kawałek.
10: Pierwszy raz taki duży znalazłem.
11: Różne z dna, no niestety się nie przygotowałem. Przypadkiem przyjechałem, patrzę, coś ludzie zbierają, mówię, podejdę, nie? No i patrzę, bursztyny faktycznie zbierają ludzie. Jak na to, że nic nie mam, tylko patyczek i kubek. I tak jest naprawdę całkiem nieźle.
2: Usłyszał we Władysławowie nasz reporter Stanisław Pawłowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór. Przewaga Krakowi w końcówce pierwszej połowy, ale brakowało skuteczności w meczu z Pogonią Szczecin. Do przerwy wciąż bez goli. To ostatni mecz drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Spotkanie Górnika z Koroną zostało przełożone, więc liderem z dwoma zwycięstwami na pewno pozostanie Legia. Wiceliderem Jagiellonia. Nasi siatkarze po wygraniu Ligi Narodów jutro mają wrócić do kraju. Nie jest jednak pewne, czy wyrobią się na zaplanowane na rano na lotnisku Chopina w Warszawie powitanie, bo wylot ich samolotu z Nimbo opóźnił się. MVP turnieju finałowego, przypomnę, został wybrany nasz przyjmujący Tomasz Fornal, który, jak mówił w podcaście w stylu Krychowiaka w RMF FM, chociaż już wcześniej wzbił się na bardzo wysoki poziom, rok temu zadbał też u siebie o szczegóły takie jak na przykład dieta.
13: Oczywiście to nie jest też tak, że codziennie jadłem fast foody, pizzę, burgery i sam syf, no bo nie, ale nie zwracałem uwagi na to, ile jem warzyw, nie zwracałem uwagi na to, ile jest białka w mojej diecie, ile jest węgla. węglowodanów i tak dalej. Po prostu jadłem to, na co miałem ochotę i dopiero z czasem zrozumiałem po tej metamorfozie, że no jedzenie ma ogromny wpływ na to, jak się czujesz, jak funkcjonujesz.
12: Cały odcinek podcastu Grzegorza Krychowiaka z Tomaszem Fornalem znajdziecie na YouTubie RMF FM. Jonathan Milan został pierwszym liderem Tour de Pologne. Włoch jako pierwszy z peletonu finiszował w Koszalinie na pierwszym etapie wyścigu. Najlepszy z Polaków, Marceli Bogosławski, zajął 12 miejsce. Jutro etap numer 2 z Międzyzdrojów do Szczecina.
1: Giz. Zaczynamy od wspomnień nie tak dawnych naszych...

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Zarzuty dla niespełna 20-letniego zabójcy ojca z wielkopolskiej trzcianki. O tym na początku. Potem Donald Trump o rozmowach z Teheranem o ciśnienie Ormus. S5 w Wielkopolsce i A4 na Dolnym Śląsku. Kierowcy, tam zwolnijcie. Pogoń Szczecin wygrała na wyjeździe z Krakowią. O tym w faktach sportowych. Szereg zarzutów usłyszał niespełna 20-letni mieszkaniec wielkopolskiej trzcianki, który w weekend zabił swojego ojca oraz zaatakował interweniujących policjantów. Mężczyźnie grozi dożywocie. W faktach reportera RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, napastnik złożył wyjaśnienia. Co mówią śledczy?
3: Michał H. najpierw pokłócił się ze swoim ojcem. W czasie awantury wyciągnął miecz, którym ranił 56-latka. Ofiara zdążyła uciec z bloku, a w międzyczasie zaalarmowani sąsiedzi wezwali służby. Kiedy na miejscu pojawili się ratownicy medyczni i policjanci, napastnik nagle ranił jednego z funkcjonariuszy. Drugi próbował uspokoić mężczyznę, ale ten, widząc leżącego na ziemi ojca, ponownie go zaatakował, doprowadzając do jego śmierci. Napastnik nie stosował się do apeli i ostrzeżeń policji, dlatego funkcjonariusze użyli broni palnej. Ranny policjant i napastnik trafili do szpitala. Michał H. usłyszał 4 zarzuty. Zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, usiłowania zabójstwa policjanta, czynnej napaści na drugiego funkcjonariusza i kierowania gruźb do jednego z sąsiadów. Grozi mu dożywocie.
2: Chcę im dać ostatnią szansę przed dekapitacją, mówi Donald Trump o władzach Iranu. Prezydent USA oświadczył, że w tej chwili toczą się rozmowy z Teheranem, choć wcześniej Iran zaprzeczał, by prowadzone były jakiekolwiek rokowania z USA. Oni powiedzieli, że chcą rozmawiać o ciśnieniu Ormus, a co ważniejsze z mojego punktu widzenia, że chcą rozmawiać o denuklearyzacji Iranu, bo o to przede wszystkim chodzi. Donald Trump zarzucił irańskim władzom, że są dwulicowe. Wypadek z udziałem motocyklistki na S5 w Wielkopolsce. Do zdarzenia, w którym została ranna, doszło między węzłami Leszno-Zachód Święciechowa. Droga została zablokowana w obu kierunkach jazdy. Utrudnienia także na dolnośląskim odcinku A4. Na węźle Legnica Południe zderzyły się 2 osobówki i ciężarówka. Zablokowany lewy pas ruchu w kierunku Zgorzelca.
4: Posłuchaj, takie są fakty w RMF FM.
2: Coraz trudniej trenować na Wiśle, mówią warszawscy sportowcy. Poziom rzeki w stolicy ponownie zbliża się do ubiegłorocznego rekordowo niskiego stanu. O godzinie 20 na wodowskazie przy bulwarach wiślanych zanotowano 111 cm. Rok temu w rekordowym momencie poziom Wisły wynosił zaledwie 4 cm. Po tamtym odczycie hydrolodzy obniżyli tzw. punkt zera wodowskazu o 100 cm. W praktyce oznacza to, że do ubiegłorocznego rekordu brakuje dziś zaledwie 7 cm.
5: To jest oczywiście mniejszy prąd teraz, jak jest mniejszy poziom wody, ale za to jest bardzo dużo kamieni, jakichś korzeni pływających drzew, więc cały czas trzeba uważać, bo moment nieuwagi i jest tragedia. I tak jak kajakiem pływam, no to aż tak to nie przeszkadza, no ale motorówki, już bym się bał wypłynąć, już bym się bał.
6: Płynąłem pankraftem, dużo takich kamiennych wysep się pojawia. A co można z tym zrobić? No tak, taki mamy klimat.
2: Usłyszał od osób pływających po Wiśle reporter RMF FM Michał Krasoń.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
7: Pogoń Szczecin wygrała na wyjeździe z Krakowią 2-0 w ostatnim meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Pierwszy gol padł tuż po przerwie, do siatki trafił Leo Borges. Pasy potem miały kilka sytuacji na wyrównanie, ale żadnej nie wykorzystały i w doliczonym czasie po kontrze drugiego gola dla Pogoni strzelił Mukairu. Na czele tabeli jest Legia, Pogoń 7, Krakowia 15. W pierwszej lidze natomiast Odra Opole pokonała w Głogowie Chrobrego 1-0. Pierwsze wyróżnienie Roberta Lewandowskiego w lidze MLS. Kapitan reprezentacji Polski został wybrany piłkarzem tygodnia, po tym jak strzelił 2 gole dla Chicago Fire w meczu z Charlotte, wygranym 2-1. Kolejny mecz strażacy zagrają w piątek w północnoamerykańskim Pucharze Ligi przeciw Nexace z Meksyku. Nasi siatkarze wracają do kraju po drugim z rzędu, a trzecim w ogóle zwycięstwie w Lidze Narodów w chińskim Ningbo. Do każdego z tych sukcesów poprowadził ich selekcjoner Nikola Grbić, pracujący z kadrą od 2022 roku. Co ciekawe, trenerzy z zagranicy prowadzą biało-czerwonych nieprzerwanie już 2 dekady. Oto został został zapytany MVP turnieju finałowego Tomasz Fornal w podcaście w stylu Krychowiaka.
8: Naprawdę nie mamy przez 20 lat?
9: No teraz już sądzę, że następca jest szykowany, Michał Winiarski. Sądzę, że będzie, jakby jak Nikola Grbić odejdzie. Ciężko stwierdzić, nie wiem nawet kiedy by to mogło nastąpić, ale sądzę, że jak Nikola już nie będzie chciał tutaj z nami działać, to no, naturalnym następcą teraz się szykuje Polak, czyli Michał Winiarski.
7: No ciekawe, ale na razie Nikola Grbić, z tego co wiemy, nigdzie się nie wybiera. Cały odcinek podcastu Grzegorza Krychowiaka znajdziecie na YouTube RMF FM.
10: Kiedy mija weekend, no to zaczyna się GIS, dlatego w tym sezonie wakacyjnym bardzo lubię.
11: RMF Gold.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Padła data. Mateusz Morawiecki zapowiedział założenie partii. Skąd nieprawidłowości przy ostrzeganiu mieszkańców Lubelskiego w trakcie incydentu z rosyjską rakietą? Wojewoda tak to tłumaczy.
3: Osoby, które włączają alarm, chcą być pewne.
2: Wasze sposoby na żar z nieba?
4: Okna pozasłaniać.
5: Siedzieć w domu.
2: Były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja jego stowarzyszenia Rozwój Plus. O założeniu partii Morawiecki poinformował podczas rozmowy na kanale YouTube Rymanowski Live. Stwierdził też, że od samego początku kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości dążyło do tego, żeby członków stowarzyszenia wypchnąć z tej partii. Politycy związani z Rozwojem Plus założyli już oddzielny klub parlamentarny. Polecamy Wam naszą poranną rozmowę publicystyczną w RMF FM i Radiu RMF 24. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Zapytamy go, czy w 2027 roku zmienią się podatki. Początek rozmowy 8:02. Zapraszamy. Tylko 7 na 17 powiatów na Lubelszczyźnie uruchomiło syreny alarmowe po tym, jak rosyjska rakieta w czwartek wleciała na terytorium Polski i spadła nieopodal wsi Tarnawa Kolonia. Pozostałe ich nie włączyły lub zrobiły to z opóźnieniem. Informacje w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Jakub Rybski.
6: Przede wszystkim zawiódł czynnik ludzki, tak twierdzi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
3: W procesie jest też taki słaby punkt, że osoby, które włączają alarm, chcą być pewne, w związku z czym zdarzają się takie sytuacje, w których oni w nocy jeszcze wykonują telefon do starosty czy do samorządowca w celu potwierdzenia tej informacji.
6: Wojewoda dodał, że upłynęło zbyt dużo czasu od nasłuchu zagrożenia do przekazania informacji powiatom, że należy uruchomić alarm. Między innymi w powiecie biłgorajskim, czyli tam, gdzie spadła rosyjska rakieta, syreny nie zostały włączone. Krzysztof Komorski przekazał, że w przyszłości dyspozytorzy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego będą mogli uruchamiać sygnały ostrzegawcze z pominięciem szczebla powiatowego.
2: Początek sierpnia oznacza kolejny etap remontu w centrum Warszawy. Drogowcy zwęzili fragment trasy Łazienkowskiej na wysokości Głównego Urzędu Statystycznego. Za to tramwaje wróciły na wyremontowany fragment Alei Jerozolimskich między Placem Zapiszy a Muzeum Narodowym.
7: Ja się cieszę, bo ja dojeżdżam z Ochoty do Śródmieścia. Mnie na razie wystarczy.
8: Gdyby pani chciała jechać dalej na Pragę, to byłby problem.
7: No to trudno, to się podchodzi i czyta. Trzeba patrzeć, rozglądać.
8: A dzisiaj taki lekki oddech ulgi, że wróciły tramwaje?
7: Trzeba przyjmować wszystko tak, jak jest.
9: Później stamtąd muszę z powrotem jeszcze szukać autobusu, żeby jechać jeszcze dalej.
8: Czyli autobus zastępczy, tak?
9: Tak, tak, okay. Ale on do mojego, nie, tam gdzie ja chcę jechać, do jego on nie dojedzie. Dziękuję ślicznie, fajnie mamy.
2: Z pasażerami w centrum Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
10: Temperatura idzie na rekord. Słuchasz faktów RMF FM.
2: Przed nami upalne dni. Temperatura przekroczy 35 stopni. Jak radzić sobie z takimi temperaturami?
4: Okna pozasłaniać. No i tyle, no co tu więcej. Coś zimnego do picia i już. Takie mam wrażenie i myślę, że to dobry pomysł.
5: Siedzieć w domu, w chłodnym miejscu i pić wodę. Wiadomo, nie?
11: Woda z lodem i siedzę w domu. Ale ja mam dobrze mieszkanie takie schłodzone, że nie jest tak gorąco.
12: Strój piżamowo-letnio-lniany. Mięta, cytryna, kostki lodu.
2: Radzili mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Ostatnie wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
13: Na początek trudne losowanie naszych pucharowiczów. Górnik Zabrze, jeśli najpierw pokona węgierski Ferencvaros, o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Zagra z tureckim Trabzonsporem. Jeśli przegra, w playoffach eliminacji Ligi Konferencji zmierzy się chyba jeszcze gorzej z AS Monaco. W tych drugich rozgrywkach szczęścia nie miał też GKS Katowice, który jeśli przejdzie Hapoel Tel Awiw, trafi na Atalantę Bergamo. Los był łaskawszy dla Lecha, Jagiellonii i Rakowa. Sprawdźcie wszystkie potencjalne pary na rmf24.pl. Przed trzecią rundą eliminacji Ligi Europy Lech i Górnik zostały tymczasem ukarane za zachowanie kibiców. Obu naszym klubom UEFA zamknęła po jednej trybunie na najbliższe domowe spotkania. Dodatkowo zawieszony został trener kolejorza Niels Frederiksen. Trener Pogoni, Oskar Garcia, zanotował tymczasem pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie. Pod wodzą byłego trenera Ajaxu Amsterdam, Portowcy pokonali na wyjeździe Krakowie 2-0. Cieszymy się, bo myślę, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Wiemy, ile znaczy dla naszych kibiców i to im dedykujemy tę wygraną. Mówił hiszpański trener. Do siatki trafiali Leo Borges i Paul Mukairu, który zaliczył także asystę. Na koniec smutna informacja z Gdańska. W wieku ledwie 43 lat zmarł były bramkarz Lechii Mateusz Bąk. Informację o śmierci przekazała jego rodzina. Popularny Bączek przeszedł z Lechią szlak od A-klasy do Ekstraklasy, w której rozegrał 83 spotkania. Po zakończeniu kariery pracował z młodzieżą Lechii jako trener bramkarzy. W pożegnalnym wpisie w mediach społecznościowych Lechia żegna go jako, cytuję, klubową legendę.
1: Przygotowania do upałów już trwają. Słyszymy w faktach RMF FM, strój piżamowy dowolny. No.
0: My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Jest wniosek o areszt dla Ukraińca, który we Wrocławiu nożem zaatakował kobietę. Od tego zaczniemy. Potem polski system energetyczny i jego odporność na upały. Kierowcy, spodziewajcie się wzmożonych kontroli na drogach. Wiemy, kiedy rusza policyjna akcja Speed. W faktach także kosmiczny projekt w kopalni Wujek. Wrocławska prokuratura złożyła do sądu wniosek o areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki. Kobieta opuściła dziś szpital. Ukrainiec usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem i zadania kilku ran kłutych w okolice szyi i klatki piersiowej. 18-latek nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Nasz system energetyczny jest bezpieczny, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Szef tego resortu stwierdził, że Polska jest przygotowana na kolejną falę upałów.
3: W 2026 roku, w momencie rekordowego zapotrzebowania na moc, tutaj mówimy o styczniu, mieliśmy nadwyżkę, mogliśmy eksportować energię, jednocześnie też mając dużą poduszkę. Więc jeżeli chodzi o kwestię związaną z zapotrzebowaniem, przede wszystkim to tutaj ryzyka nie ma większe, widzimy po stronie przesyłu pod kątem lokalnych przeciążeń sieci.
2: Mówił minister Miłosz Motyka. Dodał, że Polska może pełnić rolę eksportera energii na Węgry, gdzie sytuacja jest bardzo trudna. Rekordowo niski poziom Dunaju zagraża pracy elektrowni jądrowej w Paksu. We Włoszech trwa rekordowa fala upałów. Jutro i w środę czerwonym alertem objętych będzie 25 z 27 największych miast. Jednocześnie z żółtego do pomarańczowego podniesiony został stopień alarmu w Messynie na Sycylii i Reggio Calabria w Kalabrii. Temperatury sięgają 41 stopni Celsjusza, a setki osób trafiają do szpitali z powodu przegrzania i odwodnienia. Słuchacie faktów RMF FM. Policjanci niemal z całej Europy rozpoczęli dużą akcję Speed. Funkcjonariusze do 9 sierpnia będą zwracać szczególną uwagę na kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. W akcji wezmą udział też polscy policjanci. Wzmożone kontrole są zaplanowane na najbliższy piątek.
4: Będą się odbywać przez całą dobę, przez wszystkich policjantów ruchu drogowego w całym kraju. I na tym polega ta inność tych działań. Oczywiście zwracamy uwagę przede wszystkim na prędkość, a więc te osoby, które przekroczą prędkość, muszą się liczyć z tym, że zatrzymamy ich do kontroli.
5: Czy są takie drogi, takie trasy, gdzie jest większe prawdopodobieństwo, że Państwa spotkamy?
4: Będziemy starać się tak rozmieszczać służbę, żebyśmy byli na tych odcinkach drogi szczególnie uczęszczanych, a więc na głównych ciągach komunikacyjnych, ale także w miejscach, gdzie na przykład lokalnie odbywa się duży ruch, bo miejsce jest atrakcyjnie, turystycznie. Tam będziemy koncentrować swoje działania także w aspekcie ruchu drogowego.
2: Z rzecznikiem Komendy Głównej Policji pod inspektorem Andrzejem Fiołkiem rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrałowicz.
6: Ale kosmos. Słuchacie faktów RMF FM.
2: W likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach może powstać Centrum Technologii Kosmicznych. Powołana ma zostać spółka z udziałem samorządów, która będzie pracowała nad takim projektem. Pomysłodawca dr Tomasz Arożek przekonuje, że kopalnia i kosmos mają wiele wspólnego.
7: W kosmosie kolejne globy my będziemy zdobywali też pod ziemią. To nie jest tak, że na Marsie czy na Księżycu będziemy budowali piękne kopuły, jakie znamy wszyscy z filmów science fiction. Zbyt wysokie promieniowanie, brak atmosfery, zbyt duże wahania temperatury, to wszystko powoduje, że my wszędzie tam też będziemy wchodzili pod ziemię. Albo będziemy korzystali z naturalnych, geologicznych tworów na tych globach, jak chociażby tunele lawowe, albo będziemy budowali infrastrukturę i ją przysypywali grubą warstwą regolitu czy marsjańskiego gruntu. Więc tak naprawdę tam też będziemy pod ziemią.
2: Dziś z naukowcami i samorządowcami spotkał się minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział wsparcie dla kosmicznego projektu w kopalni Wujek. Jedno z najmniejszych państw świata oficjalnie zmieniło nazwę. Dotychczasowe Nauru będzie odtąd funkcjonować jako Republika Nauero. Kraj ten leży na Oceanie Spokojnym. W przeszłości wyspa była kolonią niemiecką, a później znalazła się pod zarządem Australii. Niepodległość uzyskała w 1968 roku. Dlaczego doszło do zmiany nazwy tego państwa? Odpowiedź na to pytanie na rmf24.pl. Polecamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Na siebie i zapraszam na fakty o północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzega przed rosyjską dezinformacją po incydencie z rakietą w Lubelskiem. Posłuchajcie, o co apeluje. Władze drugiego co do wielkości miasta na Węgrzech wprowadziły ograniczenia w zużyciu wody. Chodzi o Debreczyn. W faktach także zaproszenie do filmowego Łańcuta. To tam kręcono trendowatą. Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzega przed rosyjską dezinformacją, która zaczęła działać tuż po tym, gdy pod Lublinem znaleziono rosyjski pocisk. Apeluje, aby nie powielać niezweryfikowanych informacji dotyczących tego zdarzenia. Główne linie przekazu obejmują sugerowanie ukraińskiego pochodzenia obiektu, podważanie skuteczności polskiego systemu obrony powietrznej, ośmieszanie działań polskich służb oraz przedstawianie zdarzenia jako rzekomego skutku współpracy Polski z Ukrainą. Pojawiły się również próby bezpodstawnego powiązania incydentu z obecnością prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Lublinie, przekazano w komunikacie. Tymczasem lubelska prokuratura wkrótce powoła biegłych, którzy mają ustalić, jaki materiał wybuchowy znajdował się w rosyjskiej rakiecie, która spadła pod Lublinem, dowiedział się reporter RMF FM. O tym, jakie będą kolejne kroki śledczych, reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: W pierwszej kolejności prokuratura chce przesłuchać kolejnych świadków, a także właściciela pola, na które spadła rakieta. Śledczy zwrócą się również do służb, przede wszystkim sił powietrznych, o szczegółowe informacje dotyczące trajektorii lotu pocisku. Mają one pomóc w ustaleniu miejsca jego wystrzelenia. Lubelscy prokuratorzy chcą też powołać biegłych, którzy zbadają próbki gleby. Ekspertyza ma wykazać, jaki materiał wybuchowy znajdował się w rosyjskiej rakiecie. Zebrany materiał dowodowy będzie podstawą do przygotowania aktu oskarżenia.
2: Władze Debreczyna, drugiego co do wielkości miasta Węgier, ogłosiły wprowadzenie ograniczeń w zużyciu wody. Zarządzenie obowiązuje do odwołania, a decyzję podjęto w trosce o zapewnienie niezakłóconych dostaw wody pitnej w obliczu utrzymującej się suszy, podają lokalne media. Opublikowane prognozy przewidują, że panujące na Węgrzech ekstremalne upały osłabną pod koniec bieżącego tygodnia. Wraz z nadejściem chłodnego frontu temperatura ma spaść około 7 stopni. Do piątku w niektórych częściach kraju termometry mogą nadal wskazywać nawet do 42 stopni Celsjusza.
4: Fakty z Pomorza.
2: Na polu kukurydzy w gminie Pszczółki, to pod Trójmiastem, policjanci odkryli plantację marihuany. Dwóch mężczyzn, którzy przyszli doglądać uprawy, zostało zatrzymanych i trafiło do aresztu na 3 miesiące. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
5: Jak usłyszałem, gdy policjanci uzyskali informację o plantacji, obserwowali to pole kukurydzy. Gdy na miejsce przyszło dwóch mężczyzn, było to w ostatnią środę po godzinie 20, funkcjonariusze zatrzymali ich od razu na miejscu. Na plantacji rosło 86 krzaków konopi, które według śledczych mogły dostarczyć blisko 1900 porcji marihuany. Podczas przeszukań mieszkań Szymona B. i Jakuba G. policjanci zabezpieczyli także 150 gramów marihuany. Obaj usłyszeli zarzuty nielegalnej uprawy konopi i posiadania narkotyków.
2: Za nielegalną uprawę konopi grozi do 8 lat więzienia, a za posiadanie środków odurzających 3 lata. Do ponad 2400 interwencji wyjeżdżali podkarpaccy strażacy w pierwszym miesiącu wakacji. To był bardzo pracowity lipiec, przekazał RMF FM Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackich strażaków.
6: Większość naszych interwencji to tak zwane miejscowe zagrożenia. Spektrum działań w tych przypadkach jest ogromne. Usuwaliśmy skutki burz, nawałnic i silnych opadów deszczu. Działaliśmy w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Byliśmy wzywani praktycznie do każdego wypadku drogowego.
2: Do gaszenia pożarów podkarpaccy strażacy wyjeżdżali ponad 400 razy. W akcję zaangażowanych było w lipcu ponad 20 tysięcy ratowników. I na koniec faktów jeszcze zaproszenie do Łańcuta. Za sprawą podkarpackiego szlaku filmowego będzie można sobie przypomnieć filmy nagrane we wnętrzach tego zamku.
7: Te historie na szlaku przywołujemy. Organizujemy panele dyskusyjne, mamy opracowaną mapę, spacerownik z anegdotami, mamy stronę internetową, która wszystkie te produkcje prezentuje wraz właśnie z cytatami, z anegdotami, z ciekawostkami. W tym roku to przede wszystkim spotkanie z trendowatą.
2: Bo jak przypomina Marta Kraus z Podkarpackiej Komisji Filmowej, w tym roku mija 50 lat od premiery tego filmu. Punktualnie o pierwszej kolejne fakty RMF FM zapraszam na nie w imieniu Mateusza Bożka.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Gold.

0: Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

roku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: FM przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z Krajowej 22 na Pomorzu. Jeśli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. Potem o nieprawidłowościach przy ostrzeganiu mieszkańców Lubelszczyzny w trakcie incydentu z rosyjskim pociskiem. A na koniec o niezwykłym kosmicznym spektaklu. 12 sierpnia dzień zamieni się w noc. Kierowcy, musicie uważać na Krajowej 22 w Jakubowie na Pomorzu. To odcinek Chojnice-Czersk. Samochód osobowy zderzył się tam z grupą dzików. Ruch odbywa się wahadłowo. Tylko 7 powiatów na Lubelszczyźnie uruchomiło syreny alarmowe po wtargnięciu rosyjskiej rakiety na terytorium Polski. 10 ich nie włączyło lub zrobiło to z opóźnieniem. Taką informację przekazał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Tłumaczył, że od nasłuchu zagrożenia do przekazania informacji powiatom, że należy włączyć alarm, upłynęło zbyt dużo czasu. Dlatego nie wszystkie poinformowały o bezpieczeństwie. Krzysztof Komorski przyznał, że procedury zadziałały prawidłowo, ale zawiódł czynnik ludzki.
2: Może być tym słabszym elementem i który po prostu wydłuża nam ten cały proces. Procesy psychologiczne, takie jak zawahanie się, dodatkowa konsultacja.
1: Między innymi w powiecie biłgorańskim, czyli tam, gdzie spadła rakieta, syreny nie zostały włączone.
2: Tłumaczenia były różne w różnych przypadkach. Na przykład w powiecie kraśnickim opóźnienie wynikało z tego, że pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego.
1: Tłumaczył Krzysztof Komorski. Dodał też, że procedury informowania mieszkańców o uruchamianych i odwoływanych alarmach powinny zostać poprawione. Na 3 miesiące trafił do aresztu 37-latek, który w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskim chciał wyłudzić prawie 45 tysięcy złotych od seniorki. Wykorzystał metodę na legendę.
3: Ustalono też, że ten sam mężczyzna najprawdopodobniej brał udział w usiłowaniu oszustwa na szkodę innej mieszkanki powiatu bartoszyckiego, która miała przekazać około 100 tysięcy złotych. W tym przypadku oszuści zadzwonili do seniorek, podając się za członków rodziny. Twierdzili, że córka lub siostra ciężko zachorowała, potrzebuje kosztownego leku, leczenia, pomocy. No i wzbudzając tutaj silne emocje, poczucie odpowiedzialności za bliską osobę, nakłaniali pokrzywdzonych do zebrania, spakowania oszczędności i przekazania ich rzekomemu kurierowi. Zatrzymany usłyszał zarzuty dotyczące oszustwa oraz usiłowania oszustwa.
1: Mówił rzecznik warmińsko-mazurskiej policji Tomasz Markowski. Ulica Złota w Warszawie otwarta po gruntownym remoncie. Zniknął wjazd do tunelu i miejsca parkingowe, a pojawiła się zieleń, fontanna i ławki. Ulica w samym sercu stolicy, która jeszcze niedawno służyła głównie kierowcom, stała się deptakiem z widokiem na Pałac Kultury i Nauki.
4: Zieleń, fontanna, części do rekreacji, miejsca zacienione. Widzimy, nawet rodziny siedzą. Jest bardzo miło. No.
5: Jest ciekawe, bo tu ja bardzo rzadko w Warszawie bywam, więc bardzo ładne fontanny. Bardzo dobry pomysł na tle Pałacu.
6: Bardzo mi się podoba. Piękne miasto, czyściutkie, ładne.
7: No, bardzo mi się podoba, tylko niepraktyczne. Tu parkowałem, teraz nie ma gdzie parkować w Śródmieściu. Także dla turystów to jest ładnie, dla mieszkańców.
1: Usłyszał od mieszkańców i turystów w centrum stolicy Michał Krasoń.
8: Kosmiczne fakty w RMF FM.
1: Już za kilka dni w północnej Hiszpanii na ponad 2 minuty dzień zamieni się w noc. 12 sierpnia będziemy świadkami jednego z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych dekady. Całkowitego zaćmienia słońca. W Polsce zobaczymy natomiast zaćmienie częściowe.
9: Rzadkość tego zjawiska. Ja wiem, że co kilka lat, znaczy to już nie jest co miesiąc czy co dzień, prawda? Co kilka lat zdarza się jakieś zaćmienie, ale nie zawsze jest tak głębokie. Czyli o tak dużej fazie zakrycia słońca przez księżyc jak teraz 80%. Poprzednie, jakie pamiętam z 2015 roku, miało fazę 60 do 70%. 60 kilka procent chyba tutaj w Krakowie. A może to nie jest tak wspaniałe jak zaćmienie całkowite, ale jeżeli tylko mamy okazję, żeby poświęcić te kilkanaście minut z danego dnia, aby przyglądnąć się temu najwspanialszemu teatrowi optycznemu na naszym niebie, to warto.
1: Wyjaśniał Paweł Jankowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kończymy integrację systemu syren, które są podstawą alarmowania w przypadku ataku z powietrza. Mówił w porannej rozmowie RMF FM wiceszef resortu spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. Posłuchajmy tej rozmowy.
10: Od wielu miesięcy wskazujemy w poradniku bezpieczeństwa, miesięcy już ponad roku, wskazujemy w poradniku bezpieczeństwa zachowania w różnych sytuacjach zagrożenia kryzysowych i również ta sytuacja zagrożeń z powietrza jest opisana. No przede wszystkim oczywiście trzeba stosować się do tych komunikatów, które są podejmowane.
11: No nie było żadnych komunikatów.
10: No był komunikat, jeżeli chodzi o system alarmowy. To jest podstawowa
11: ale
10: informacja.
11: Ale o to się pytam. Słyszymy komunikat alarmowy, czyli alarm i co?
10: I to jest hasło schowaj się, ukryj się po prostu. I najkrócej mówiąc, w przypadku napadu powietrznego ten czas na reakcję jest niezwykle krótki.
11: Gdzie się mamy ukryć? Bo tutaj padło pytanie o te miejsca schronienia. To znaczy rozumiem, że jak ktoś mieszka w domku jednorodzinnym, to chowa się do piwnicy.
10: Generalna zasada, jeżeli przebywamy w tym czasie w budynku, zejść jak najniżej we własnym domu, tak jak pan redaktor powiedział, szukać schronienia nie w pobliżu okien, tylko jak najdalej okien, żeby nas od okien dzieliły przegrody, ściany po prostu w budynkach wielorodzinnych, również do dołu, do piwnic w otwartej przestrzeni. Jeżeli jesteśmy, to jest aplikacja i warto ją sprawdzić. Nie w czasie alarmu, bo wtedy tego czasu jest bardzo mało. Gdzie się ukryć? Stworzyliśmy aplikację, która pokazuje wszystkie potencjalne, dostępne w tej chwili miejsca ukrycia.
11: Jeśli go nie ma w pobliżu, to co? No bo sprawdzamy, nie ma. No w tej chwili nie ma takiego miejsca. No to tak się zdarza czasami. Jesteśmy gdzieś w drodze. To co wtedy?
10: No jeżeli jesteśmy w drodze, to trzeba wykorzystać naturalne przeszkody dla rażenia, czyli jakieś zadołowania, nasypy, no po prostu korzystać z tego, co daje wtedy nam ukształtowanie terenu.
11: Panie ministrze, jeżeli chodzi o alert, bo to rzeczywiście jest druga lista długich zarzutów. Przyszedł alert rzeczywiście, no ale nic, potem nie było odwołania, to nawet premier mówił, że może warto jednak odwoływać, no a potem jeszcze był dzień następny, w którym przyszedł alert RCB z linkiem, no i ten link nie działał.
10: Jeżeli chodzi o sytuację zagrożenia napadem z powietrza, to podstawą informowania, najszybszą podstawą informowania jest system alarmowy Syren. I my kończymy, w momencie kiedy przejmowaliśmy władzę, to było w odniesieniu do tych uwag posłów PiS-u, nie mieliśmy żadnego systemu. My po długiej pracy złączymy system alarmowy w Polsce w jeden system, tak żeby go jak najszybciej prawie automatycznie uruchamiać. Jesteśmy bliscy zakończenia tego.
11: Ale mówimy o tym systemie Syren, czy o systemie?
10: Systemie Syren. I to jest podstawa alarmowania w szczególności w sytuacji zagrożenia z powietrza.
11: Ale każdy, kto był na Ukrainie wie, czy w Ukrainie wie, że tam poza systemem Syren, na który reaguje się tak umiarkowanie, prawie każdy ma w telefonie aplikację, która go natychmiast informuje, jaki to jest rodzaj zagrożenia. Czyli mamy o krok więcej informacji. To nie są po prostu syreny, tylko to jest już informacja tekstowa, czyli coś więcej.
10: W tym naszym systemie, który opisuję, mamy po pierwsze syrenę. Wyciągamy wnioski z tego, co się wydarzyło i musimy zautomatyzować ten proces, żeby wysyłanie alertu RCB poprzez systemy telefonii komórkowej, SMS-y było również błyskawiczne i będziemy te alerty wysyłać razem z uruchomieniem z syren. A zwieńczeniem tego wszystkiego jest aplikacja, którą w Polsce też wdrożymy.
11: Kiedy, panie ministrze, kiedy to wszystko się stanie?
10: Jeżeli chodzi o zintegrowany system syren cyfrowy, który będzie umożliwiał przekazywanie również komunikacji, to w ciągu kilku miesięcy będziemy mieli ten system praktycznie zintegrowany. Dużą, wielką rolę, zadanie w tej sprawie jest zautomatyzowanie procesów, żeby to nie ludzie, tylko z automatu wręcz system.
11: I naprawdę potrzebuje na to kilku miesięcy? To znaczy, bo to ludzie zadają pytanie, to znaczy wpada rakieta, no za kilka miesięcy to może jeszcze kilka takich rakiet wpaść, bo Rosjanie
10: nie, z mówię o modelu już docelowym, w którym wszystkie syreny będą zarządzane, będą mogły być zarządzane nawet z centralnego miejsca w Warszawie przez jednego człowieka. Jeżeli chodzi o aplikację, no to mamy w tej chwili już regionalny system ostrzegania, aplikację, która funkcjonuje i można z niej korzystać. Będziemy ją przebudowywać tak, żeby była bardziej przydatna. Regionalny system ostrzegania to jest taka aplikacja, która już w tej chwili funkcjonuje i za jej pomocą komunikujemy.
11: I to na jej podstawie będziemy to budować? Czy to będzie M-Obywatel, czy to będzie jeszcze jakaś osobna aplikacja?
10: M-Obywatel to będzie, w M-Obywatelu będą informacje, które już dzisiaj są. Jeżeli pan redaktor, czy ktokolwiek z naszych słuchaczy w tej chwili otworzyłby sobie aplikację M-Obywatel, to tam już jest wiele informacji dotyczących
11: postępowań. Ale to nie jest podstawa, rozumiem, żeby budować ten...
10: Aplikacja będzie chodziła obok M-Obywatela. Znaczy, nad tym się jeszcze pozastanawiamy dokładnie, natomiast będziemy wykorzystać moduł M-Obywatela do informowania również o zagrożeniach i w tym zakresie w najbliższym czasie podjęte zostaną działania.
11: No właśnie, bo słyszeliśmy, że będziecie się zastanawiać, dlaczego nie M-Obywatel, tylko druga aplikacja. M-Obywatel rzeczywiście odniósł sukces, chyba najprościej byłoby w nim to umieścić.
10: O tej kwestii zdecydujemy. M-Obywatel nie jest powszechnie używany i to jest pewien problem, ale będziemy chcieli stworzyć aplikację, która zbierać będzie wszystkie informacje i prowadzić będzie użytkownika tej aplikacji poprzez tę sytuację kryzysową. Czyli podsumujmy. System alarmowy syreny to jest podstawa informowania. Uzupełnieniem jest alert RCB, który będzie przesyłany, będzie tłumaczył, będzie również informacja tam obywatelu i będzie ostatecznie aplikacja. Tak, ten system, nad tym systemem pracujemy już od długiego czasu i on zostanie zakończony. To nie jest problem jedynie środowiska informatycznego.
11: A aplikacja też będzie w ciągu kilku miesięcy, czy ona będzie później?
10: Aplikacja już, tak jak powiedziałem, jest w tej chwili dostępna, ta RSO. Ona będzie zmodyfikowana albo obok niej powstanie coś nowego i wtedy poinformujemy, że podstawową aplikacją jest ta docelowa. W tej chwili wykorzystywaną aplikacją dostępną, o czym się mało mówi, jest RSO.
11: Ale ta nowa będzie jak w terminie, nie wiem, pół roku, roku, kilku miesięcy?
10: Tego nie chcę przesądzać, bo w tej chwili pracuje zespół ludzi, który oceni, czy da się zmodyfikować do wyzwań obecnych tę aplikację RSO, którą mamy, czy lepiej budować coś od podstaw.
1: Usłyszał Tomasz Telikowski od wiceministra spraw wewnętrznych Czesława Mroczka.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Gold.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Gold. Czas na fakty RMF FM.
1: Boże. A na początek śledztwo w sprawie brutalnego zabójstwa w warszawskiej Ochocie. Zatrzymany 32-latek usłyszał zarzuty. Na polskiej scenie politycznej pojawi się nowa partia. Założy ją Mateusz Morawiecki. A na koniec zajrzymy też do szkół. Trwają tam letnie remonty i istny wyścig z czasem. Zarzut zabójstwa usłyszał 32-latek z warszawskiej Ochoty, u którego w mieszkaniu znaleziono torbę ze zwłokami kobiety. Prokuratura chce aresztowania podejrzanego. Jak mężczyzna odniósł się do zarzutów? Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
2: Jak usłyszałem, przyznał się do zabójstwa 53-latki. Prokuratura nie ujawnia natomiast motywów działania podejrzanego. Wnioskiem prokuratury w sprawie aresztu dla 32-latka sąd ma się zająć przed południem. W miniony weekend policjanci powiadomieni przez znajomą mężczyzny weszli do jego mieszkania na warszawskiej Ochocie. Podczas przeszukania natrafili na dużą torbę, a w niej zwłoki kobiety. Zgon nastąpił kilka dni wcześniej. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu podejrzanego i zatrzymali go w dzielnicy Włochy. 32-latkowi grozi dożywocie.
1: Były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej 15 października założy nową partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja jego stowarzyszenia Rozwój Plus. O założeniu partii Morawiecki poinformował podczas rozmowy na kanale YouTube Rymanowski Live. Stwierdził też, że od samego początku kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości dążyło do tego, żeby członków stowarzyszenia wypchnąć z tej partii. Politycy związani z Rozwojem Plus założyli już oddzielny klub parlamentarny. Chce im dać ostatnią szansę przed dekapitacją. Tak mówił Donald Trump o władzach Iranu. Prezydent USA oświadczył, że w tej chwili toczą się rozmowy z Teheranem. Wcześniej Iran jednak zaprzeczył, by prowadzone były jakiekolwiek rokowania ze Stanami Zjednoczonymi. Oni powiedzieli, że chcą rozmawiać o cieśninie Ormus, a co ważniejsze z mojego punktu widzenia, że chcą rozmawiać o denuklearyzacji Iranu, bo to o to przede wszystkim chodzi. Donald Trump zarzucił irańskim władzom, że są dwulicowe. Słuchacie faktów RMF FM. Policjanci z niemal całej Europy rozpoczęli dużą akcję Speed. Funkcjonariusze do 9 sierpnia będą zwracać szczególną uwagę na kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. W akcji wezmą również udział polscy policjanci. Wzmożone kontrole są zaplanowane na najbliższy piątek.
3: Będą się odbywać przez całą dobę przez wszystkich policjantów ruchu drogowego w całym kraju. I na tym polega ta inność tych działań. Oczywiście zwracamy uwagę przede wszystkim na prędkość, a więc te osoby, które przekroczą prędkość, muszą się liczyć z tym, że zatrzymamy ich do kontroli.
4: Czy są takie drogi, takie trasy, gdzie jest większe prawdopodobieństwo, że Państwa spotkamy?
3: Będziemy starać się tak rozmieszczać służbę, żebyśmy byli na tych odcinkach drogi szczególnie uczęszczanych, a więc na głównych ciągach komunikacyjnych, ale także w miejscach, gdzie na przykład lokalnie odbywa się duży ruch, bo miejsce jest atrakcyjnie, turystycznie. Tam będziemy koncentrować swoje działania także w aspekcie ruchu drogowego.
1: Z rzecznikiem Komendy Głównej Policji pod inspektorem Andrzejem Fijołkiem rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Zamiast uczniów robotnicy, a zamiast dzwonków odgłosy remontów. W szkołach trwa wyścig z czasem przed rozpoczęciem nowego roku.
5: Zajęło nam to 2 tygodnie, mieliśmy tu kompleksową modernizację hali. My kończymy swoje prace, po nas wchodzi parkieciarz, który będzie robił konserwację.
6: Ale już tak spokojnie, już bez hałasu.
5: Tak, teraz już muzyczka w tle gra i można działać.
6: Co było trzeba zrobić tutaj?
5: No tutaj musieliśmy wykonać szycie murów, ponieważ były spękania i to było na zasadzie wkuwania prętów w ściany za zbrojem specjalną masą.
6: Trwają prace w sali gimnastycznej, ale tutaj na samym wejściu też będą zmiany.
7: Tak, będzie wymieniany tarkiet na parterze, gdzie jest reprezentacyjne miejsce szkoły.
6: Czyli tak naprawdę to, co widzimy tutaj, zniknie. Tak, tak. To jest mnóstwo pracy jeszcze.
7: Damy radę, wszystkie ręce na pokład i przywitamy dzieci jak należy.
1: Trzymamy kciuki. A w sobockiej ósemce był nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
8: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Przestępstwa z nienawiści popełniane w ostatnim czasie w Polsce wynikają z ogromnej polaryzacji społeczeństwa. Mówił wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek, który był gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie RMF FM.
9: To jest próba poszukiwania emocji wyborczej, by wygrywać wybory. Migracja i kwestie napuszczania na migrantów były przecież wielkim paliwem wyborczym dla PiS-u, dla Konfederacji, są nieustannie, i dla Konfederacji Brauna. I to, że pojawił się pan Robert Bąkiewicz, że